przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Bogdan Widawka, bardzo ciepło witam razem z Ewą Pasierbiewicz. Zapraszamy na magazyn Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje. Przed nami niecała godzina. Będziemy rozmawiać o różnych sprawach, poruszymy różne tematy, a do udziału w dzisiejszym programie zaprosiliśmy bardzo ciekawych gości. Już za moment zajrzymy do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. To świetne miejsce na szkolną wycieczkę dydaktyczną, ale też atrakcyjny teren do uprawiania turystyki przyrodniczej czy rekreacji, i to dla każdego. Walory krajobrazowe leśnego kompleksu promocyjnego Bory Lubuskie można podziwiać z tarasu widokowego pięknej murowanej wieży w Jeziorach Wysokich. Ta wieża to również element systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Lubsko. Jest to pierwsza w Polsce murowana wieża o takich funkcjach, wybudowana po II wojnie światowej przez zielonogórskich leśników. Możemy wybrać się też na spacer ścieżką edukacyjną. Trasa wiedzie przez bogaty, mieszany las, który wygląda pięknie o każdej porze roku, bez względu na to, czy wybierzemy się tam na wiosnę, latem, jesienią, czy nawet zimą. Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze, teren, przez który przebiega ścieżka, został objęty ochroną jako obszar Natura 2000 Jeziora Brodzkie oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wąwozy. Zapraszam do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, a naszym przewodnikiem, gospodarzem będzie Paweł Mrowiński, leśnik i kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich.
0: Tydzień w Zielonej Górze. Ciekawe Lubuskie.
1: Jestem ciekawy początków powstania tego ośrodka. Muszę przyznać, że z tego, co czytam, widzę i słyszę, to jest to ośrodek wyjątkowy.
2: Ja też staram się tak jakby sprzedawać opinię, ocenę o tym ośrodku. Rzeczywiście jestem z nim związany bardzo mocno, ponieważ od początku, jak pan redaktor już zauważył, uczestniczyłem w jego tworzeniu, w jego powstaniu. Oczywiście z koleżankami, kolegami z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ale to ja jakby w 1996 roku, bo właśnie to mija 30 lat.
1: Piękna rocznica, tak.
2: Zostałem, powiem tak, namaszczony przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji w Zielonej Górze na osobę, która będzie uczestniczyła w przygotowaniu tego ośrodka i później prowadzeniu go. Czyli dyrektor prowadził taki swój mały konkurs na wybór osób, a moim największym atutem, proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, to było to, że moja żona jest nauczycielką biologii. I pomyślał sobie wtedy dyrektor, później się do tego przyznał, że rzeczywiście taka para leśnik i biolożka bardzo dobrze mogą się spełnić, sprawdzić w tego typu instytucji. No i to się chyba potem okazało dobrym strzałem, przynajmniej z punktu widzenia firmy Lasy Państwowe. Początki to są dużo głębiej sięgają w czasy nawet powojenne, kiedy to leśnicy zajmowali się tą edukacją leśną właściwie od początku. Współpracowali z harcerzami w latach 50., 60., 70. Ta współpraca była bardzo silna. Później, jak zaczęły się te przemiany, 80. lata, takie już gospodarczo, polityczno, społeczne, to troszeczkę to osłabło, ale w 90. latach odbywały się duże konferencje takie dotyczące jakby oceny stanu świadomości ludzi i środowiska naturalnego. Między innymi jedną z takich największych konferencji, przepraszam, że o tym powiem, ale to jakby ściśle się wiąże, była konferencja w Rio de Janeiro w 1992 roku nazwana Szczytem Ziemi. Wówczas wzięło w niej udział prawie wszystkie państwa świata, 198 chyba państw bodaj. Wiele z tych państw wtedy podpisało różne deklaracje, a tam padły takie sformułowania i takie deklaracje, że nie wystarczą techniczne urządzenia aby chronić środowisko, potrzeba jest zwiększenia takiej edukacji czy wpływu na społeczeństwo, aby ta świadomość związków człowieka, tego co robi ze środowiskiem naturalnym była bardzo taka uwypuklona i podkreślona, aby to społeczeństwo się edukowało właśnie w tym kierunku. No i wówczas Polska brała udział oczywiście w tej konferencji, no i padły deklaracje, zostały podpisane pewne dokumenty, że oczywiście tak, my przystępujemy do takich działań. I tam powiedziano, że właściwie każda instytucja powinna zajmować się taką edukacją przyrodniczą, edukacją ekologiczną na rzecz tych relacji ze środowiskiem i związków. No i u nas leśnicy Lasów Państwowych, jako organizacja, która zarządza najważniejszym dla życia na Ziemi ekosystemem lądowym, podjęły takie decyzje o wpisaniu sobie do zadań podstawowych również edukację leśną społeczeństwa. Te zadania również wynikały z wcześniej przyjętej, bo w 1991 roku, ustawy o lasach, która już o tym wspomniała. Druga połowa lat 90. to powstanie takiej idei w Lasach Państwowych leśnych kompleksów promocyjnych. No i te leśne kompleksy promocyjne miały właśnie jakby z takim większym zaangażowaniem działać na rzecz edukacji przyrodniczo-leśnej czy leśnej całego społeczeństwa. I przychodzi ten rok 96, ja tutaj zaczynam pracę. Oczywiście wcześniej regionalna dyrekcja rozglądała się po naszym terenie regionalnym, gdzie takie miejsce można by znaleźć na tworzenie takiej instytucji, takiej placówki ośrodka edukacji leśnej.
1: No właśnie jestem bardzo ciekawy, dlaczego akurat Jeziory Wysokie?
2: Właśnie, było kilka typów, na koniec zostały dwa. Został taki domek z 1926 roku, drewniany, stojący na skraju starego parku rodziny Brylów w Brodach, który to park został takimi siłami natury przekształcony w taki naturalnie odnawiający się las, jako że rodzina Brylów mocno podupadła i już przed II wojną nie zajmowała się, a posiadała olbrzymi majątek i nie była w stanie już zarządzać tym całym majątkiem. I między innymi ten park taki na skraju, którego stał ten drewniany domek, był już taki zostawiony sam sobie. No i tam zaczęła rządzić natura, przyroda i powstał piękny, stary dzisiaj las, naturalnie odnawiający się. Drugie miejsce to było takie koło samej Zielonej Góry, miasta Zielona Góra, gdzie nasza regionalna też miała swój ośrodek szkoleniowy w Ochli. No i były takie pomysły, żeby właśnie tam zorganizować taki ośrodek edukacji leśnej, bo blisko miasta, bo jakby łatwiejszy dostęp dzieci, młodzieży szkolnej, ale także społeczeństwa. Niemniej jednak jakoś decyzja zapadła, żeby to zrobić poza miastem, gdzieś, żeby wyjechać w teren. Wtedy właśnie przyświecało nam takie założenie, że w tych salach musimy mówić o gospodarce leśnej, o tym wszystkim, co ludzi nurtuje, o tym, co jest ważne.
1: Ośrodek to nie tylko sam budynek, ale też przecież natura, las, powietrze.
2: Jakby główną ideą edukacji leśnej to jest las. To jest to, co się bardzo spodobało nauczycielom, że mogą wyjść z grupą dzieci, młodzieży, przyjechać do lasu i tam oczekuje na nich leśniczy, ekspert od lasu i mogą do tego lasu pójść, rozmawiać, prowadzić jakieś zajęcia.
1: Każde pytanie zadać pewnie też mogą.
2: Czy jakby oczekiwać odpowiedzi na pytania, które przychodzą do głowy, tak? Ponieważ ten teren tutaj jest bardzo piękny, pięknie ukształtowany, jest to fragment Moreny Czołowej z lodowacenia ostatniego, czyli z takimi wąwozami, więc w tym terenie urządziliśmy ścieżki edukacyjne, spacerowe, z tablicami takimi informacyjnymi. No oczywiście te tablice są dla tych, którzy samodzielnie spacerują po tych ścieżkach, bo jeżeli grupa idzie z nami, no to komentujemy na bieżąco to, co widzimy i robimy różne działania.
1: Tak. A czy przez cały rok można was odwiedzać?
2: Dokładnie tak, panie redaktorze. Czynny jest cały rok. od poniedziałku do soboty włącznie, od 9 do 17 jesteśmy tutaj do dyspozycji i do pomocy w różnych działaniach, bo zgłaszają się również do nas osoby piszące różne prace na temat przyrody i wtedy też im pomagamy. Mamy biblioteczkę, która jakby jest pomocna.
1: Paweł Mrowiński, leśnik i kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, opowiada dzisiaj o tym ośrodku. Mówi, gdzie można rzeczywiście spędzić fantastycznie czas, nie tylko poznając różnego rodzaju ciekawostki przyrodnicze, ale też po prostu odpoczywając na łonie natury w Jeziorach Wysokich. Jest fantastycznie. Ja przypomnę, że ten ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej w Jeziorach Wysokich, wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Do Jezior Wysokich wrócimy za kilka minut, obiecuję. Teraz jednak zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia, które były i ciekawe, i bardzo ważne, a miały miejsce w mijającym tygodniu w Zielonej Górze i okolicach.
0: Istotne dla Zielonej Góry. Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
3: Grzegorz Pałka, zapraszam. Niemal 25 tysięcy lubuskich emerytów nadal pracuje, wskazują dane ZUS-u. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. To ponad 52% więcej niż 10 lat wcześniej, mówi Krzysztof Cieszyński z ZUS-u.
4: Najwięcej pracujących emerytów było zatrudnionych w opiece zdrowotnej, pomocy społecznej, handlu hurtowym i detalicznym oraz naprawie pojazdów, a także w przetwórstwie przemysłowym. Najczęstszą formą zatrudnienia powstaje umowa o pracę, z której korzysta 37% aktywnych zawodowo emerytów. Z kolei co czwarty pracujący emeryt wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia. W województwie lubuskim aktywnych zawodowo ponad 7% emerytów na każdy 1000 pracujących. To trzecia pozycja w kraju. Aktywność zawodowa po przejściu na emeryturę pozwala nie tylko zwiększyć dochody, ale także utrzymać kontakty społeczne i aktywny styl życia.
3: Z kolei ponad 216 tysięcy emerytów i rencistów z województwa lubuskiego może spodziewać się korespondencji z zakładu. W jednej kopercie znajdą oni dwie decyzje: o marcowej waloryzacji i o przyznaniu trzynastki, mówi Cieszyński.
4: W województwie lubuskim ponad 216 tysięcy emerytów i rencistów może spodziewać się listu z ZUS. Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent wyniosła 5,3%. ZUS zakończył też wypłatę dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli tzw. 13 emerytur i rent. W tym roku ich kwota to 1978,49 zł brutto.
3: ZUS łączy wysyłkę dwóch dokumentów, by usprawnić doręczenia. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Uwaga na oszustów. Niespełna 40 tysięcy złotych stracił mieszkaniec Zielonej Góry, do którego zadzwonił złodziej podający się za pracownika banku. Nieświadomy podstępu mężczyzna, zmanipulowany przez oszustów, był przekonany, że zabezpiecza swoje oszczędności, przelewając je na rzekomo bezpieczne konto, a w rzeczywistości wysłał pieniądze prosto do przestępców. Uważajcie. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Policyjna hala przy Strzeleckiej za kilkanaście miesięcy ma się stać jednym z najnowocześniejszych centrów szkoleniowych w regionie. O szczegółach pracy w zielonogórskim obiekcie opowie Ula Miszczak.
5: Policja planuje gruntowną przebudowę całego ośrodka dydaktyczno-sportowego. Jak informuje nadkomisarz Maciej Kimet, obiekt ma zachować swoją szkoleniową funkcję, ale w zupełnie nowym standardzie. Powstaną 3 nowoczesne sale wykładowe wyposażone w zaawansowane systemy informatyczne do realizacji zajęć z zakresu informatyki i łączności policyjnej.
3: Dodatkowo przewidziano 20 pokoi noclegowych z łazienkami o standardzie akademickim i biura dla kadry dydaktycznej. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Rekrutacja uzupełniająca do gminnych przedszkoli w Świdnicy startuje 1 czerwca. Ze szczegółami zapoznała się Justyna Rudzka.
6: Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej imienia Bartłomieja Pitiskusa w Słonem dysponuje 10 wolnymi miejscami. Przedszkole publiczne w Świdnicy 4. Wnioski o przyjęcie do placówki można składać do 15 czerwca.
3: Informacje na ten temat zebrała nasza dziennikarka Justyna Rudzka. Dziękujemy, a ja dodam, że dokumenty dotyczące naboru, a także szczegółowy harmonogram znajdują się na internetowej stronie podzielonogórskiej gminy.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję. Grzegorz Pałka nie tylko przygotował, ale też przedstawił nam przegląd, jak zwykle zresztą. A ja zapraszam już teraz na ponowne spotkanie, ponowną wycieczkę do Jezior Wysokich, do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Z czego pan jest najbardziej dumny, jeśli chodzi o ośrodek, ale może pan tylko jedną atrakcję, jeden zakres, jeden obszar wymienić?
2: Powiem że praca w ośrodku sprawia mi bardzo wielką satysfakcję, nawet większą niż na początku myślałem, że może mi sprawiać i sprawdzę się w tej roli, ale chyba najbardziej dumny jestem z tego, że też od początku założyliśmy tutaj arboretum. To jest jeden z elementów infrastruktury ośrodka i w tym arboretum, czy inaczej mówiąc ogród dendrologiczny od łacińskiego dendros drzewo, czyli taką kolekcję egzotycznych drzew, ale nam od początku przyświecała idea stworzenie możliwie największej kolekcji różnych gatunków sosen. Jako że ziemię lubuską, lasy na ziemi lubuskiej głównie tworzy sosna pospolita czy sosna zwyczajna, tak ją określamy, nazywamy. W Polsce jest to około 60% lasów tworzonych przez ten gatunek. Ja jak zacząłem studiować ten gatunek, no to okazało się, że ma on niesamowite możliwości. Jestem po prostu zauroczony sosnami i tworzymy tutaj kolekcję i do tej pory udało nam się zgromadzić największą w Polsce kolekcję sosen i chyba z tego jestem najbardziej dumny i oczywiście cały czas tą kolekcję w miarę możliwości rozwijam.
1: Nie da się wszystkiego opowiedzieć w tak krótkim czasie, jeśli chodzi o ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej. Natomiast ja bym chciał, żeby pan przypomniał naszym słuchaczom, jak do was trafić, gdzie znajduje się dokładnie ośrodek, gdzie skręcić, w którą stronę jechać. Jak to wygląda dla osób, które jadą, powiedzmy, z Zielonej Góry?
2: Tak, to my jesteśmy przy głównej drodze wojewódzkiej do granicy państwa. Przejście graniczne to jest w Zasiekach. Dosyć znana miejscowość, kiedyś przed wojną dzielnica Forst, jest to przejście Zasieki Forst, tak się nazywa. Trzeba jechać z Zielonej Góry, kierować się na Żary, później do samych Żar nie jechać, przed Nowogrodem kierować się na Lubsko, w Lubsku na Zasieki i kiedy minie się taką zabytkową, historyczną miejscowość Brody, jedzie się ciągle drogą główną, wojewódzką i przyklejona niemalże do Brodów jest wioska Jeziory Wysokie i w tej wiosce znajduje się taka wysoka murowana wieża, pierwsza w Polsce zresztą murowana po II wojnie światowej, która pełni również funkcję i widokową, i przeciwpożarową, czyli jest udostępniona dla turystów również. Wszystkie te informacje, o których mówię i o których może nie dopowiedziałem, można znaleźć i na stronie internetowej Nadleśnictwa Lubsko, i na profilu naszego Facebooka Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Jeziory Wysokie. I tam nie tylko takie informacje formalne są, ale też można znaleźć tam informacje dotyczące naszych działań bieżących i wydarzeń, które aktualnie realizujemy.
1: Przez te wszystkie lata od powstania Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich z pewnością działy się różne sytuacje, były różne zdarzenia, ciekawe, czasem może zabawne. Czy może pan opowiedzieć o kilku z nich, które zapadły panu w głowę?
2: Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to uderzyło mnie ich zachowanie. To może nie są to jakieś takie spektakularne zdarzenia, ale zauważyłem, jaka jest silna potrzeba w młodych ludziach i oni się nie boją tego wyrażać. Potrzeba więzi, że tak powiem, z matką naturą, z ziemią. Co mam na myśli? My mamy dosyć dużą przestrzeń, takie trawniki, utrzymane w dobrym stanie. Zawsze wszystkim się to podoba, a dzieci bardzo chętnie, jak już pozwala na to pogoda, to lubią się po prostu tarzać po trawie. I jak mogą, to albo się kładą, albo turlają po tej trawie. To mnie tak bardzo uderzyło, jaka jest taka silna potrzeba tej więzi. Myślę, że w nas, dorosłych ludziach, też ona jest, tylko może trochę bardziej się tutaj...
1: Nie wypada nam, tak? Tarzać się po trawie.
2: Nie wypada nam na przykład.
1: A czy zadał kiedyś jakiś uczeń, ktoś z młodych ludzi odwiedzających ośrodek, czy zadał panu pytanie, które pana albo bardzo mocno zaskoczyło, albo miał pan chwilowy problem z taką bezpośrednią odpowiedzią. Nie podważam, broń Boże, pana kompetencji i wiedzy, nie o to mi chodzi. Z pewnością jest wysoka. Natomiast chodzi mi o to, że czasem dzieci potrafią zaskoczyć.
2: Potrafią, tak. I to nie zdarza się raz na jakiś tam czas, tylko niemal za każdym razem, kiedy jest grupa dzieci, a szczególnie takich w tych młodszych klasach, to one jakby nie mają specjalnie skrupułów o to, żeby pytać, a kiedy się idzie do lasu, patrzy tam, to one są zainteresowane wszystkim. Zawsze mam takie sytuacje, o których pan redaktor wspomniał, tak zwane trudne, że nie wiem, co powiedzieć, bo nie ma takiego człowieka, który zna wszystkie odpowiedzi. I zawsze jakby pozostawiam sobie też taką furtkę, tutaj mówię, słuchaj, możemy być w kontakcie i ja sprawdzę, przedzwonię do szkoły, odpowiem ci poprzez szkołę na to pytanie, tak? To są różne pytania. Czasami to są pytania też dotyczące jakby mnie, mojej osoby osobiście i tak dalej. Często to są pytania, ile się zarabia w lasach państwowych, czy to fajna praca jest i no do tego typu, ale najwięcej jest takich zapytań przyrodniczych. Oczywiście na bardzo dużo potrafię odpowiedzieć, ale czasami są takie, że o, jakiś tam robaczek jest, którego nazwy zapomniałem, ale jak już grzyby się pojawią, to wtedy rzeczywiście no, trzeba na bieżąco dokształcać się, żeby sprostać wszystkim pytaniom.
1: To nie koniec oczywiście opowieści o Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Za chwilę dalsza część rozmowy. Ja przypomnę, że gospodarzem tego miejsca jest Paweł Mrowiński, leśnik i kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Dodam jeszcze, że ten ośrodek wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Zatem wracamy do lasu, wracamy do Jezior Wysokich.
0: Tydzień w Zielonej Górze. Ciekawe Lubuskie.
1: Jak pan sądzi, czy takie wizyty młodych ludzi, tak młodych ludzi, procentują na przyszłość taką zdrową, fajną wiedzą, świadomością ekologiczną, czyli czym skorupka za młodu, jeżeli ktoś tak młody jest zainteresowany, zadaje pytania, obserwuje z ciekawością, no to mamy duże prawdopodobieństwo, ja tak myślę, mamy duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości to będzie człowiek, który będzie dbał o ekologię, dbał o przyrodę.
2: Myślę, że tak.
1: To jest chyba cel tego ośrodka, prawda?
2: Jeden z celów, tak. Też, żeby tutaj się poczuć jednocześnie swobodnie i z drugiej strony dostać pewną wiedzę, samemu doświadczyć pewnych spostrzeżeń. I czy to procentuje? Ja odpowiem tak. 30 lat prowadzimy ten ośrodek i przyjeżdżają do tego ośrodka młodzi rodzice ze swoimi dziećmi i mówią, byłam tutaj ze szkołą wtedy i wtedy. Ja wtedy dopytuję, a co pamiętasz, co pani pamięta, co ty pamiętasz z tamtego czasu? I okazuje się, że niektóre rzeczy pamiętają, że było to najchętniej i najczęściej pamiętają, że było ognisko i kiełbaski i że była fajna atmosfera. To też jest dobre, jak była fajna atmosfera. Ja na początku bardzo starałem się tak skupiać uwagę, szczególnie grup szkolnych, które tu przyjeżdżały, bo nauczyciel miał tam jakiś temat do zrealizowania. Teraz już po wielu latach widzę, że nawet jeżeli wydaje nam się, że młody człowiek tak stoi trochę z boku, nie angażuje się tak bardzo, to jednak coś w nim zostaje. Mamy taką akcję, którą prowadzimy w Regionalnej Dyrekcji Zielonogórskiej od 1997 roku, Wiosna bez płomieni. Właśnie o tej porze zaczynamy i zaczynamy między innymi tym, że ja jeżdżę do każdej szkoły z terenu Nadleśnictwa Lubsko i prowadzę tam lekcje takie w szkole bezpośrednio, ale chcę powiedzieć, no i to ta kampania, taka Wiosna bez płomieni, jest kilka takich działań i zauważyłem, że to działa. To może nie działa od razu, po pierwszym roku, po jednym wydarzeniu, ale jeżeli się coś robi permanentnie, stale i powiedzmy po kilkunastu, dwudziestu latach zaczyna to przynosić swój efekt, swoje skutki odnosić. Widzę to między innymi po pożarach, które kiedyś były, a tym, co się teraz dzieje, tak? tej chwili mamy największy problem z podpalaczami.
3: Tak.
2: A kiedyś to, jak pan redaktor pewnie też dobrze pamięta i państwo, to dosyć powszechnie robiono sobie porządki na wiosnę, wypalając wszystko, co tam zostało po zimie, te szczątki organiczne, nieuprzątnięte przed zimą, to potem się pograbiło albo podpalało na powierzchniach dużych i wypalało.
3: I przy okazji wypalało się też wszystkie zwierzątka pożyteczne w tych trawach,
2: tak jest,
3: ale było to strasznie niebezpieczne dla ludzi. Tak, to dalej funkcjonuje, a strażacy, my wszyscy przyrodnicy, jak mantrę powtarzamy co roku, że tego robić nie wolno.
2: Ale ja widzę, panie redaktorze, że na przykład tutaj u mnie w okolicy, na terenie Nadleśnictwa Lubsko, już takich zdarzeń jakby, gdzie tłumaczono się, że to użyźnia glebę, ten popiół ze spalonych resztek roślinnych, czy w jakiś inny sposób, to już tego nie ma. Już jakby ta świadomość jest większa i ja ufam. I mam chyba też takie przykłady, o których w tej chwili powiedziałem, że to działa. Mhm. Trzeba tylko być konsekwentnym i działać permanentnie. Edukacja leśna nie może przyjmować formy takich doraźnych wydarzeń, bo uważam, że to raczej nie przynosi efektu. Natomiast taka permanentna, stała praca, czyli prowadzenie takich ośrodków edukacji leśnej, czy nawet w każdym nadleśnictwie jest ścież. Każda szkoła może zwrócić się do każdego nadleśnictwa, gdzie powinna być osoba, która ma przypisane zadania edukacji leśnej i pójść ze szkołą na ścieżkę edukacyjną, którą nadleśnictwo miało obowiązek wyznaczyć.
3: Jakby pan zachęcił wszystkich słuchaczy do tego, żeby wybrali się do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich? Jakich argumentów by pan użył?
2: Jego argumentem jest to, że tutaj nie przewijają się tłumy, tak jakby to pewnie było przy dużych ośrodkach miejskich. Także każdy, kto przyjedzie, jest tutaj przez nas traktowany w sposób szczególny i poświęcamy mu tyle czasu, ile osoba sobie życzy, aby poznać to, co tutaj oferujemy do poznania. A można tu spędzić kilka pożytecznych i w bardzo ciekawy sposób spędzonych godzin, bo ciekawy teren spacerowy, sale wystawowe, ogród dendrologiczny z opisanymi różnymi gatunkami sosny. Mamy taką prezentację, też chyba nie spotkałem nigdzie w Polsce, szyszek sosnowych, zbiór kilku, 30 ponad szyszek różnych gatunków sosen, a niektóre są większe od ludzkiej głowy, więc to też jest ciekawostką. Można wejść na taras widokowy wieży i na wszystko popatrzeć z góry i zobaczyć, jak te nasze lasy piękne i okolica wygląda. A w pobliżu są też miejsca noclegowe. Są tak zwane gospodarstwa agroturystyczne albo jakieś miejsca do przenocowania. Jest też hotel w Pałacu Bryla w Brodach. Także tutaj są takie możliwości i zatrzymania się na dłużej, ale też na taki wypad jednodniowy. Natomiast jesteśmy bardzo blisko granicy z Niemcami i tu 8 kilometrów w prostej linii do Nysy Łużyckiej, która jest rzeką graniczną tu na tej wysokości, a za Nysą jest największy w Europie ogród róż, który też warto zwiedzić, warto zobaczyć i warto tam pojechać właśnie najlepiej koniec maja, początek czerwca, kiedy te odmiany róż wszystkie kwitną. Jest przepiękny.
3: Z takiego zaproszenia trzeba koniecznie skorzystać. Paweł Mrowiński, leśnik i kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, zapraszał do odwiedzenia tego ośrodka. Ja dodam, że ośrodek wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
7: Dzisiejsze spotkanie to wyjątkowe połączenie historii, która uczy nas patrzeć wstecz, oraz praktycznej wiedzy, która przyda się nam już za chwilę. Zaczniemy od fascynującej podróży w czasie. Czy mały kawałek papieru może skrywać tajemnice całego pokolenia? Przyjrzymy się niezwykłej kolekcji pocztówek i sprawdzimy, dlaczego te piękne obrazy dawnej Zielonej Góry potrafią być tak samo zachwycające, co

0: stówkach. Czy to było takie spokojne, prowincjonalne miasto, czy raczej dynamiczne z ambicjami?
1: Zielona Góra przed wybuchem II wojny światowej miała zaledwie 25 tysięcy mieszkańców. To była niewielka miejscowość na ówczesnym wschodzie Niemiec. Było to dosyć małe miasto. Natomiast jeżeli patrząc pod kątem pocztówek, jeżeli ktoś miałby oceniać wygląd miasta tylko i wyłącznie patrząc na te widoki z tych małych kartoników, no mógłby powiedzieć, że to jest dosyć spore miasto i z dużą ilością mieszkańców, ponieważ na tych pocztówkach można zobaczyć sporą ilość ludzi, chociażby na Starym Rynku, czyli popularnym dzisiaj Deptaku. Te budynki były bardzo kolorowe, przynajmniej na tych pocztówkach, które były wydawane w barwnie. Natomiast też musimy wziąć pod uwagę, że no, pocztówki choćby były najwspanialszym materiałem ikonograficznym dla historyka, no niestety troszeczkę przekłamują i zafałszowują przekaz historyczny. Z tego względu, że część kart pocztowych było retuszowanych, część kart pocztowych było podkolorowywanych ręcznie. W związku z tym ta barwa tych budynków niekoniecznie musiała być taka, jak była faktycznie w rzeczywistości. Troszeczkę karty pocztowe zafałszowują obraz pod kątem wielkości pewnych budynków, bo jeżeli mówimy o kartach z przełomu wieku XIX i początku XX wieku, zwane popularnie litografiami, no to niestety tam można spotkać dużo przekłamań. Natomiast jeżeli, tak jak już wcześniej wspomniałem, ktoś, kto nie znał miasta, mógł zobaczyć, że to było prężnie działające miasto z różnymi gałęziami przemysłu, bo mieliśmy w przedwojennym mieście dużo fabryk, które były też pokazywane na pocztówkach. No i mnóstwo terenów zielonych, mnóstwo ogrodów i winnic. Stąd też właśnie Zielona Góra na pocztówkach reklamowała się hasłem, że Zielona Góra na Śląsku, miasto ogrodów i winnic i owoców.
0: Czy zdarzyło się, że pocztówki pomogły w jakiś sposób skorygować jakieś mity dotyczące historii miasta?
1: Na pewno pomagają pocztówki w przypadku prób rewitalizacji niektórych budynków, bo nie wszystkie budynki były fotografowane i wtedy, nie mając dokumentacji fotograficznej, można skupiać się na pocztówkach, bo na tych pocztówkach właśnie taki budynek jest uwidoczniony. Można było na pocztówkach zobaczyć dużo różnych rzeczy, ponieważ no, pocztówki też były formą reklamy dla niektórych firm, przedsiębiorstw i jak to popularnie mówił jeden z moich nauczycieli akademickich, trzeba odsiewać ziarno od plew i pocztówki bardzo mocno pomagają w różnego rodzaju badaniach historycznych, natomiast na pewno nie można brać ich w taki stuprocentowy pewnik, nie znając miasta i trzeba się w historię każdego miasta bardzo mocno zgłębić, żeby cokolwiek o tym mieście powiedzieć i gdy ktoś nie zna miasta i chciałby bazować tylko i wyłącznie na pocztówkach, no to mógłby się naprawdę bardzo mocno zaskoczyć z tego względu, że na niektórych pocztówkach jest dany budynek, a na niektórych go nie ma. I musimy też tutaj sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tego budynku nie ma. Czy został wyburzony, czy po prostu jeszcze nie został wybudowany. Więc pocztówki potrafią pomóc, ale mogą być niestety zdradzieckim materiałem dla osób, które miasta nie znają.
0: Co najbardziej zaskakuje współczesnych mieszkańców, gdy pokazuje im pan przedwojenne ujęcia?
1: Różne jest zaskoczenie. Od tego, że Boże, jak było zielono, to jest najczęściej spotykana fraza, którą można usłyszeć, bo trzeba zauważyć, że naprawdę było w Zielonej Górze, jak sama nazwa zresztą mówi, bardzo zielono. Mnóstwo ogrodów było, mnóstwo sadów owocowych. Były miejsca, gdzie dzisiaj niestety nie spędzimy tak czasu jak kiedyś, czyli były też lokale gastronomiczne i miejsca, gdzie można było pływać łódkami. Dzisiaj już takich miejsc, mimo to, że mamy te zbiorniki wodne, które przetrwały do dzisiaj, no już tam łódkami nie popływamy. To było małe miasto,

0: To, natomiast z wielkim potencjałem, jeżeli chodzi o spędzanie czasu. I to właśnie też zaskakuje dzisiejszych mieszkańców, dzisiejszych Zielonogórzan, że takie małe miasto, a było tak dużo rzeczy i tak dużo możliwości do zrobienia i że było tak zielono właśnie.
1: Czy spotkał się pan z reakcjami? Dzięki panu pierwszy raz zobaczyłem moją ulicę sprzed wojny?
0: Były takie sytuacje. Były wystawy organizowane przeze mnie ze współpracy z Muzeum Ziemi Lubuskiej, gdzie były pokazywane właśnie moje zbiory. No i były takie reakcje. O, to jest moja ulica. O, fajnie, w tym domu mieszkałem. Były takie naprawdę sentymentalne powroty po zobaczeniu takich pocztówek, więc pocztówki mogą dawać dużo radości. Nie tylko mi jako historykowi, kolekcjonerowi, ale także tym osobom, które te zbiory mogą zobaczyć.
1: Gdzie zdobywa pan nowe egzemplarze?
0: Wszędzie.
1: Aukcje, antykwariaty, prywatne kontakty?
0: To jest wszędzie. To jest naprawdę różnorakie możliwości. To są różnego rodzaju aukcje polskie i zagraniczne, aukcje internetowe, przeróżne giełdy staroci, nie tylko w naszym kraju, ale także i zagraniczne. Mam to takie szczęście, że osoby, które mnie znają, wiedzą, że zajmuję się historią Zielonej Góry i bardzo często dostaję wiadomości od osób, że mają takie i takie zbiory i czy byłbym zainteresowany. Są osoby, które same mi po prostu przekazują te zbiory, nawet się nie pytając, bo wiedzą, że ja użyję z nich, będą użyte w bardzo dobry sposób. Więc to są różne sposoby. Trzeba czasami się najeździć, naszukać, ale zdarza się, że po prostu jak jadę na giełdę staroci, to jest dosyć często, ponieważ w większości jeżdżę na Śląski, na Dolny Śląsk w Polsce, z takiej giełdy staroci zawsze wracam z czymś, co jest właśnie z mojego kochanego miasta.
1: Doktor Grzegorz Biszczanik, zielonogórski historyk i regionalista, udowodnił nam dziś, że pocztówka to nie tylko obraz, ale emocje i opowieść. Dawniej z podróży wysyłano pocztówki, dziś częściej wrzucamy zdjęcia do sieci, ale niezależnie od epoki, w każdej wyprawie najważniejsze jest bezpieczeństwo. Zanim zaczniecie wypisywać kartki z pozdrowieniami, warto upewnić się, że w portfelu znajduje się jeden konkretny dokument. O tym, jak działa karta EKUS, dlaczego jest niezbędna i jak ją zdobyć, rozmawiam z Joanną Branicką, rzeczniczką Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ-u w Zielonej Górze.
2: Zdrowa Zielona Góra.
3: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to jest dokument, który potwierdza status naszego ubezpieczenia zdrowotnego poza granicami Polski, więc na pewno warto go mieć, kiedy podróżujemy, kiedy wybieramy się za granicę. Dotyczy to krajów Unii Europejskiej, krajów EFTA, Wielkiej Brytanii. Na terenie tych państw mamy zapewnioną opiekę medyczną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. I tutaj uwaga, nie wszystkie świadczenia są finansowane w ramach tej karty, tylko te, które są bezpłatne dla obywatela danego kraju. I różnie to wygląda w zależności od tego, gdzie będziemy przebywać. Dlatego jeżeli będziemy się wybierać na jakiś wyjazd, na przykład do Hiszpanii, warto zerknąć na stronę internetową Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam jest wykaz wszystkich świadczeń, które są gwarantowane na obszarze danego kraju. I tutaj w tym przypadku można zerknąć sobie, co w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje za darmo. Jeżeli chodzi o ten dokument EKUS, przypomnijmy jeszcze, że on jest bezpłatny. Otrzymuje go każda ubezpieczona osoba. I jeżeli chodzi o terminy ważności, to są one różne w zależności od tego, jaki mamy tytuł ubezpieczenia. Jeżeli prowadzimy działalność, to najczęściej taka karta jest wydawana na okres 3 lat, ale można też dostać na dłużej, jeżeli ktoś już jest na emeryturze. Także ten dokument bardzo łatwo też otrzymać, ponieważ przychodząc do siedziby Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, tutaj w sali obsługi klienta, taką kartę otrzymamy od ręki i tak naprawdę to jest tylko kwestia wypełnienia krótkiego formularza. Jeżeli chodzi o wyrobienie takiej karty dla każdego z członków rodziny, to może przyjść jeden z małżonków. Jeżeli przyjdzie mąż, to otrzyma również kartę dla żony i dla każdego dziecka. Musimy też pamiętać o tym, że jeżeli dziecko jest już pełnoletnie i chcemy dla niego kartę wyrobić, ponieważ jest ubezpieczony pod naszym ubezpieczeniem zdrowotnym, to musimy mieć, jak od każdej osoby pełnoletniej, upoważnienie na wyrobienie takiej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.
1: Ile osób w województwie lubuskim korzysta z karty EKUS? Czy liczba wniosków wzrasta przed sezonem majówkowym, wakacyjnym?
3: Liczba wniosków wzrasta. Widać, że większość osób wie o tym, że trzeba go mieć wyjeżdżając za granicę.
1: Ale ważne to, co pani powiedziała na początku, że nie wszystkie badania, nie wszystko pokrywa karta EKUS. Warto doczytać i ewentualnie dokupić dodatkowe ubezpieczenie, prawda?
3: Oczywiście, że tak. Warto dokupić dodatkowe ubezpieczenie i w pierwszej kolejności właśnie sprawdzić, za co zapłacimy, więc jeżeli już widzimy, że za coś zapłacimy, na przykład za transport medyczny, to jest takie dosyć ważne, to wtedy warto taki pakiet ubezpieczenia sobie jeszcze dokupić, bo zazwyczaj Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pokrywa te takie nagłe, ratujące życie świadczenia medyczne, więc warto dowiedzieć się, a naprawdę w każdym kraju wygląda to inaczej. W niektórych krajach na przykład za każde leczenie stomatologiczne osoba płaci z własnej kieszeni.
1: Czy NFZ odnotowuje przypadki, w których mieszkańcy Zielonej Góry naszego województwa mają problemy z uzyskaniem pomocy za granicą mimo posiadania karty EKUS?
3: Takie sytuacje są zawsze indywidualnie wyjaśniane. Można podejść do nas tutaj do sali obsługi klienta. My też kontaktujemy się z placówkami, których te świadczenia medyczne były udzielane. Także jakichś takich większych i trudniejszych sytuacji nie odnotowujemy, zawsze można wszystko wyjaśnić, przychodząc bezpośrednio tutaj do nas, do sali obsługi klienta.
1: Może powiedzmy, jak wygląda procedura uzyskania zwrotu kosztów leczenia za granicą, jeśli ktoś ma kartę i z drugiej strony, jeśli ktoś takiej karty nie ma.
3: Jeżeli posiadamy taką europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, to zazwyczaj nie płacimy. Po prostu przedstawiamy ten dokument. Większość podmiotów medycznych zna już europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego i wie, że osoba jest ubezpieczona. I wówczas rozliczenie pomiędzy placówkami już odbywa się poza osobą, która korzystała ze świadczeń w danej placówce medycznej. Natomiast jeżeli karty takiej nie posiadamy, no to wówczas możemy zostać obciążeni kosztami zaświadczenia, które zostały na naszą rzecz udzielone. I wtedy po powrocie już tutaj do Polski wyjaśniamy to, tak? Czyli przedstawiamy dokument, że jesteśmy ubezpieczeni. Narodowy Fundusz Zdrowia wówczas wystawia taki certyfikat, że osoba, która skorzystała tam ze świadczeń, była ubezpieczona i wówczas w późniejszym już terminie są te świadczenia rozliczane i pacjent otrzymuje zwrot kosztów. Także ta procedura już jest znacznie dłuższa, dlatego warto ten dokument mieć już tak przy sobie w momencie udzielania świadczeń, to wtedy kwestie rozliczeniowe są zupełnie poza nami.
1: Jedna mała karta, wielki spokój podczas wakacji. O tym, jak zdobyć kartę EKUS i dlaczego warto to zrobić, rozmawiałam z Joanną Branicką, rzeczniczką lubuskiego oddziału wojewódzkiego NFZ-u w Zielonej Górze.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Są opowieści, które po prostu trzeba usłyszeć. W naszym magazynie Tydzień w Zielonej Górze poruszamy tematy, które często budzą emocje. Rozmawiamy też z ludźmi pełnymi pasji, bo to właśnie ich energia i działania zmieniają naszą rzeczywistość. Już za chwilę historia o pomaganiu. Później zabiorę Was do wsi Nietoperek. Tam od 15 lat śruba po śrubie powstaje niezwykła ogrodowa kolejka Pana Jerzego. Sprawdzimy też, co słychać na matach i dlaczego karate to znacznie więcej niż tylko sport. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. A zaczynamy od spotkania z Agnieszką Borką, prezeską Zielonogórskiej Fundacji dla Zwierząt Balto.
2: Nasza Zielona Góra.
1: Skąd wziął się pomysł na powołanie Fundacji dla Zwierząt Balto w Zielonej Górze?
4: Fundacja została założona przez osoby, które były i są dalej blisko schroniska w Zielonej Górze. Są to byli obecni wolontariusze naszego schroniska. Inicjatywa taka powstała, ponieważ chcieliśmy dalej pomagać zwierzakom, nie tylko na zasadzie wyprowadzania psów na spacery, ale to jest zrobić coś więcej. Chcieliśmy też pomóc nie tylko obecnym rezydentom schroniska, ale też tym psiakom, którym się udało, dostały nowe życie, dostali już taką szansę od życia, poszły do nowych domów. I często jest też tak, że te nasi podopieczni ze schroniska, jak już trafiają do nowych domów, czasami jest też Także no, ich opiekunowie borykają się z różnymi problemami i też staramy się w tym momencie im pomóc, ale też chcieliśmy, że tak powiem, pomagać zwierzakom bezdomnym, tym, które nie potrafią prosić o pomoc, a w imieniu których czasami osoby takie pojedyncze zwracają się o prośbę gdzieś do innych fundacji. No ale, że tak powiem szczerze, no, najczęściej się pomaga fundacjom, a nie osobom, która się zajmuje kotami, na przykład, nie wiem, na działkach, coś takiego, tak? Na tej zasadzie to było.
1: Co było największym wyzwaniem na początku waszej działalności?
4: Fundacja powstała i od razu zaczęliśmy też na Facebooku działać z bazarkiem. Księgarnia z Kociej Łapki. To jest bazarek, generalnie stricte prowadzony był na początku tylko dla schroniska, a potem też rozszerzyliśmy swoją działalność i też pomagamy też innym psiakom, kotom. Bo chcieliśmy, tak jak mówiłam na początku, pomagać nie tylko zwierzakom schroniskowym, ale też zwierzakom, które no, nie mają tych swoich opiekunów.
1: Jak wygląda typowy dzień pracy w Fundacji w Zielonej Górze? Od telefonu po interwencję.
4: My interwencji nie przeprowadzamy, ponieważ naszą fundację prowadzimy w bardzo wąskim gronie i prowadzimy ją tak naprawdę z zacisza domowego. Nie mamy możliwości przeprowadzenia interwencji, nie mamy możliwości też takich, żeby utrzymywać gdzieś zwierzęta, nie mamy pomieszczeń. Naszym głównym celem jest pozyskiwanie środków i potem, że tak powiem, przeznaczamy je na leczenie, czy zakup karmy, czy jakichkolwiek innych rzeczy, które są niezbędne, czy to w schronisku, czy właśnie dla osób, które zgłaszają się do nas i mówią, że na przykład, czy byśmy mogli ich wesprzeć zakupem karmy dla kotów wolnobytujących. Już kilka razy nam się zdarzyło, bo pomagaliśmy osobom, które opiekowały się kotami, czy to przy uniwersytecie naszym, czy też nasza znajoma zajmowała się kotami działkowymi, to wtedy też pomagamy, zakupujemy taką karmę. Nie prowadzimy interwencji. Jeżeli ktoś się do nas zgłosi, że potrzebna jest pomoc, to wtedy udzielamy informacji, gdzie taką pomoc ktoś może pozyskać. Niestety nie mamy takich mocy, żeby działać w inny sposób.
1: Czy mieszkańcy Zielonej Góry chętnie pomagają?
4: Myślę, że tak. Patrząc z perspektywy czasu, bo jestem ze schroniskiem, ja osobiście związana już ponad 10 lat. Kiedyś bardzo czynnie brałam sama udział w życiu schroniskowym, potem z pewnych względów zdrowotnych troszkę się odsunęłam na bok, ale ta więź jest bardzo bliska nadal, ponieważ no, przez to też to jest ta fundacja, to jest taki mój łącznik. Zwierzaki są bardzo bliskie mojemu sercu, a też sercu moich koleżanek, które to ze mną robią. I mamy wrażenie, że coraz częściej ludzie są bardziej otwarci i chętni na pomoc zwierzakom. To widać nawet też poprzez zbiórki, jakie są organizowane, czy przez schronisko, czy też przez nawet my, jak prowadzimy swój bazarek na Facebooku, to każdy u nas ma możliwość niesienia pomocy tym zwierzakom, bo nawet ta przysłowiowa złotówka to jest to, że ktoś może pomóc zwierzakom i coś od siebie też podarować.
1: Jak mieszkańcy Zielonej Góry mogą jeszcze wam pomóc?
4: Dla nas dużym wsparciem jest to, jak mieszkańcy uczestniczą i chcą i wspierają zbiórki organizowane przez schronisko. Nam samym pomóc bardzo chętnie przyjmujemy wszelkie fanty i też vouchery. Jeżeli ktoś by chciał chętnie podarować, to jak najbardziej, bo w tym momencie no, ten nasz bazarek ma sens, bo dalej go prowadzimy i możemy pomagać.
1: Powiedziała pani, że o pracy w schronisku, że przez prawie 10 lat pani pracowała w schronisku.
4: No prawie.
1: Jaką rolę odgrywa edukacja, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w zapobieganiu krzywdzie zwierząt?
4: Bardzo dużą, ponieważ mając nawet sami teraz czasami akcje w szkołach, widać, że dzieci są bardzo... Dzieci są chłonne na wiedzę o tym, jak traktować zwierzęta odnośnie tego jak postępować ze zwierzętami, że już dzieci też się uczą, że zwierzęta to są członkowie rodzin, że też dużo chcą wiedzieć o chorobach zwierząt, jakim można pomóc. Naprawdę dzieci są świetnym takim chłonnikiem tej wiedzy. Sama też widzę z doświadczenia, bo jestem mamą 4-letniej dziewczynki, jak ona też inaczej się zachowuje, kiedy dużo rzeczy słyszy ode mnie odnośnie zwierząt, tak? To jest to o bezpieczeństwie, jak postępować, jak się zachowywać przy zwierzętach. To jest bardzo ważne.
1: Jak słyszymy, edukacja to fundament, to ziarno, które zasiane dziś w sercach młodych zielonogórzan zaowocuje empatią w przyszłości. Naszym gościem była Agnieszka Borka, prezeska Fundacji dla Zwierząt Balto. Skoro o kształtowaniu charakteru mowa, to zostajemy w klimacie dyscypliny i wewnętrznej siły, ale przenosimy się z fundacyjnych korytarzy prosto na matę. Przed nami spotkanie z człowiekiem, który o hartowaniu ducha wie niemal wszystko. Naszym kolejnym gościem jest Łukasz Bazylewicz, zielonogórski karateka i trener w Zielonogórskim Klubie Sportowym.
2: Aktywnie w Zielonej Górze.
5: Czy Zielona Góra to dobre miejsce do trenowania karate i rozwijania pasji sportowej? Co wyróżnia tutejszą młodzież?
6: To ja myślę, że każde miejsce, gdziekolwiek byśmy na świecie nie byli, jest idealne do trenowania. Ja nawet jak podróżuję, czy urlopuję, czy cokolwiek innego, to w każdym miejscu, czy... Nie wiem, jest to na podwórku, czy w sali gimnastycznej, nie ma to dla mnie znaczenia, wszędzie można zrobić trening i uważam, że jeżeli możemy, czy mamy jeszcze możliwość, gdzie jest trener w pobliskim naszym gdzieś tutaj sąsiedztwie, to warto z tego skorzystać i ćwiczyć.
5: Zielonogórzanie to wojownicy? Jakie cechy dzieci, nastolatków dostrzega pan na sali treningowej?
6: Jeżeli chodzi o dzieci, czy zielonogórzan, czy wojowników, znaczy w Zielonej Górze generalnie jest masę klubów związanych ze sportami, sztukami walki, natomiast ja uważam, że czy ma się ten pierwiastek wojownika, czy nie, to jeżeli ćwiczymy, to możemy pobudzić takie zdrowe, sportowe aspekty i nie ma dla mnie generalnie znaczenia, czy ktoś ma talent, czy nie. Tutaj liczy się po prostu praca, konsekwencja i dyscyplina.
5: Czy rośnie nam nowa generacja karateków z ambicjami na Mistrzostwa Polski albo świata?
6: Znaczy w klubie zielonogórskim, bo ja jestem totalnie pod zielonogórskim klubem karate Kyokushin, pod legendami swego rodzaju, jeżeli chodzi o nazwisko, czyli rodziną Madejów. Tak, w klubie mamy oczywiście młodzież, która już zaczyna stawać się na podium Mistrzostw Polski i to się działo przez lata. Jakby zawsze jest ktoś, kto się gdzieś tam wybija, ale wrócę jakby do poprzedniej mojej odpowiedzi, że tutaj jest kwestia dyscypliny. My czasami widzimy już, o, ta osoba będzie mistrzem Polski, ale to nic nie znaczy, jeżeli ona nie włoży w to serca, nie będzie na każdym treningu, czyli tu jest kwestia wytrwałości. Dzisiaj mam wrażenie, że młodzież, dzieci się szybciej nudzą. My jesteśmy, jak to już ktoś kiedyś powiedział, czarno-biali, czyli białe kimono, czarny pas, a dzisiaj jakby młodzież lubi rzeczy kolorowe, to co się gdzieś tam w cudzysłowie sprzedaje i tak dalej, a tutaj jest kwestia właśnie tej wytrwałości. Jeżeli oni to w sobie posiadają, to myślę, że każdy ma ogromne szanse.
1: Mówił Łukasz Bazylewicz, zielonogórski karateka i trener w Zielonogórskim Klubie Sportowym. Zostajemy w klimacie wielkiej pasji i wytrwałości, ale tym razem zmieniamy sportową matę na tory i to dosłownie. Przenosimy się do wsi Nietoperek, gdzie tuż przy dawnej stacji kolejowej powstała jedna z najbardziej oryginalnych atrakcji naszego regionu. To tam Jerzy Jóźwiak od półtorej dekady buduje swoje życiowe dzieło. Kolejkę ogrodową, której tor oplata całą posesję.
2: Ciekawa Zielona Góra.
5: Skąd u pana wzięła się pasja do miniaturowych kolejek i modelarstwa?
7: A zamiłowanie takie miałem praktycznie od dziecka. A tym bardziej, że też pochodzę z rodziny kolejarskiej, gdzie mój ojciec pracował na kolei i mieszkałem przy stacji kolejowej w Nietoperku, także kontakt z koleją to był praktycznie od urodzenia.
5: Dużo podróżował pan pociągami?
7: Dosyć dużo, ale tylko tutaj po prostu w naszej okolicy dojazd do szkoły, później dojazd do pracy, później praca na kolei, to też ciągle pociągami, także cały czas kontakt z koleją.
5: I to było taką inspiracją do stworzenia własnej kolejki ogrodowej w Nietoperku?
7: Sam nie wiem, kiedy to przyszło. Zawsze od dziecka lubiłem jakieś tam modele robić. Z początku to może były jakieś tam samoloty, statki, ale później później jakoś to coś mnie zainspirowało, żeby zająć się takim modelarstwem kolejowym.
5: A ile czasu panu zajęło zrealizowanie pierwszego odcinka toru?
7: Zacząłem to robić praktycznie około 15 lat temu. Wtedy na początku powstał taki malutki odcinek prostego toru przy budynku gospodarczym i taki jeden malutki wagonik. I później pomału, co roku, taka rozpoczynała się rozbudowa. To znaczy był coraz dłuższy tor i tym wagonikiem po prostu dzieci się bawiły, jeździły tam i z powrotem. I od tego się zaczęło.
5: Jak wyglądała konstrukcja i projektowanie trasy, tak od pomysłu do realizacji?
7: No to też był bardzo długi okres, bo po prostu trzeba było to wkomponować w ogród, ominąć budynki, ominąć drzewa. Teren był nierówny, trzeba było wykonać jakieś tam nasypy, żeby po prostu ta kolejka mogła przejechać. Chociaż na początku jeszcze nie było pomysłu, że będzie to jakaś kolejka, tylko że będzie ten wagonik. Ale praktycznie każdego roku ten tor się wydłużał, aż do takiego momentu, że został zbudowany w koło całej mojej posesji. Kiedy ten tor już był w koło posesji, dzieci bawiły się tym wagonikiem, już było takie trochę zainteresowanie z zewnątrz, co się tam dzieje.
5: Dorośli też zaczęli się interesować?
7: Też zaczęli się interesować, ale wtedy też jakiś ten apetyt rośnie i był pomysł, żeby w końcu wziąć się i zbudować jakąś lokomotywę. No i pomału zaczęła się konstrukcja lokomotywy. Najpierw jednej, kiedy ta kolejka już zaczęła z tą lokomotywą jeździć, to już było bardzo dosyć duże zainteresowanie, no ale ten przejazd tą kolejką był taki troszeczkę smutny, bo tylko sam tor dookoła posesji, to po prostu wpadłem na pomysł, żeby to urozmaicić. I zaczęły powstawać jakieś tam dodatkowe elementy takiej infrastruktury, jak most, teraz jakieś budynki i elementy budowli z naszej okolicy. Na przykład jest wykonana makieta stacji z nietoperka, teraz jest koło nas taka miejscowość Gościkowo, to Gościkowo jest zbudowane i elementy stacji z Międzyrzecza. Do tego też tutaj taką naszą atrakcją jest ten rejon umocniony, bunkry, jest też makieta tych bunkrów zrobiona, że są wszystkie te takie z najbliższej okolicy.
5: I wszystkie te atrakcje mijamy jadąc kolejką, tak?
7: Tak, tak to właśnie to jest zrobione, że to się przejeżdża w pobliżu tych wszystkich tych elementów.
5: Czasami najpiękniejsze podróże to te, które odbywamy we własnym ogrodzie. Przypominam, rozmawialiśmy z twórcą kolejki ogrodowej w Nietoperku, Jerzym Jóźwiakiem. Od lat udoskonalana ogrodowa kolejka wciąż się rozrasta, choć jak podkreśla jej twórca, coraz trudniej znaleźć mu na to czas. Utrzymanie całej infrastruktury, obsługa gości i bieżące naprawy zajmują mu większość wolnych chwil. Konstrukcje wykonane własnoręcznie zużywają się, wymagają wymiany, a drewniane podkłady po latach po prostu próchnieją. Mimo to równolegle wciąż powstają nowe elementy.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
8: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
1: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
0: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
1: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.

0: Na sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.

0: Program. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Reklama. Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
7: To jest weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To właśnie w tym programie możecie usłyszeć najlepsze fragmenty wywiadów gwiazd Radia Złote Przeboje. To już teraz posłuchajcie, jak rodziła się muzyczna kariera Małgorzaty Ostrowskiej.
6: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
8: A dzisiaj historia kariery, w którą trudno uwierzyć, choć historia zdarzyła się naprawdę. Kiedy artysta jest na scenie ponad 40 lat, bez wątpienia zasługuje na miano legendy. Chociaż Małgorzata Ostrowska, która będzie bohaterką dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce, ze słowem legenda ma lekki problem, bo z jednej strony przyznała, że jest faktycznie tak odbierana, a z drugiej strony, zapewne przez skromność, stwierdziła, że to chyba jeszcze nie jest czas, żeby określać ją mianem legendy. Chociaż nie ulega wątpliwości, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie takie piosenki, jak choćby Szklana.

0: Jak się okazuje, niewiele brakowało, a piosenka Szklana Pogoda nigdy by nie powstała.
1: Szklana Pogoda. Tak się składa, że ja nie odczytałam potencjału tej piosenki na samym początku, wtedy, kiedy Grzegorz Stróżniak przyniósł muzykę na próbę. Pamiętam, mam ten obrazek przed oczami. A potem okazało się, że po próbach, że to uzyskało jakąś taką moc wielką, która trwa do dzisiaj.
0: Lata 80., czyli czas, kiedy zespoły musiały się zmagać z instytucją cenzury. Czy Lombard miał problemy z cenzurą?
1: Mieliśmy oczywiście, że to była cenzura, to była rzecz nieprawdopodobna, bo przecież osobna była cenzura na koncerty. Osobna była w ogóle cenzura, jak piosenki powstawały i przy każdym publicznym wykonaniu przechodziły osobną cenzurę. Jak piosenka była

0: ciągiem. Szklana pogoda, pani z telewizji. Trzeba umieć czytać te teksty. To są teksty. Wszystkie te piosenki mają dwa, mają podwójny sens. Szklana pogoda dotyczy dokładnie tego czasu, tego przedziału czasowego, kiedy wszyscy oglądali dziennik telewizyjny.
1: Co ciekawe, kontynuując jeszcze przez chwilę wątek cenzury, czasami autorzy tekstów tak walczyli z instytucją cenzury, że nawet sami wokaliści nie do końca wiedzieli, o czym śpiewają. Autorem tekstu Śmierć dyskotece jest Marek Dutkiewicz.
2: Odżegnuję się od poglądu, który głosi Małgosia Ostrowska, że pieśń Śmierć dyskotece to jest dowód takiej mojej walki z milicją, wtedy chyba jeszcze nie policją, nawet z systemem poniekąd, że Małgosia cały czas twierdzi, że właśnie dyskotekami zwano wtedy, pewnie ma rację, takie budy milicyjno-policyjne, które właśnie zajeżdżały ze światłami, zgarniając uczestników manifestacji. Nie, po prostu nie cierpię dyskoteki jako takich, że nie można na przykład się pogadać czy wymienić myśli z kimkolwiek, bo nie po to one są stworzone.
1: No, dyskoteki, jak wiadomo, stworzone są do zabawy. A propos zabawy, no to kiedyś usiłowaliśmy potwierdzić krążące plotki, jakoby podczas jednej z imprez leciały telewizory z okien, a hotel ocenił straty na 12 milionów złotych. No, po pierwsze, to były stare złote, a z telewizorami było też nieco inaczej.
0: Nie leciały, nieprawdą jest. Owszem, było takie zagrożenie, ale popcorn, który z tym telewizorem stał na parapecie, został zatrzymany. I ten telewizor nie spadł. Był zasypany piórami. W związku z tym było napisane w protokole, że nie można go włączyć.

0: Ale prawdą jest, co ostatnio ustaliliśmy z Małgorzatą Ostrowską, że dawniej interesowały się bardziej. O czym świadczy choćby historia sprzed lat, jak to za występ z Krzysztofem Krawczykiem Małgorzata Ostrowska dostała takie honorarium, że impreza zaczęła się zaraz po Bożym Narodzeniu, a skończyła po Nowym Roku. To był hotel Polones w Poznaniu.
1: Tak było i było, to był to najdłuższy sylwester w moim życiu chyba. No, była super impreza, po prostu fajnie się bawiliśmy.
0: A skoro już o pieniądzach mowa, to ten wątek również kiedyś pojawił się w naszej rozmowie.
1: Pieniądze były, chociaż to nie były pieniądze. Znaczy tak, w porównaniu z moimi zarobkami na przykład moich rodziców, to ja zarabiałam bardzo dużo. Natomiast akurat my w Lombardzie nigdy nie zarabialiśmy tyle, ile zarabiali niektóre z rockowe zespoły wówczas. Dlatego, że robiło się wówczas pieniądze na przykład na sprzedaży takich gadżetów wokół, czy sprzedawało się plakaty, sprzedawało się znaczki, sprzedawało się zdjęcia i tak. To był biznes bardzo duży. Natomiast myśmy nigdy tego nie uruchomili tak naprawdę. Może źle, może dobrze.
0: Tego nie wiadomo. Wśród największych przebojów, które zresztą Małgorzata Ostrowska do dzisiaj wykonuje na koncertach, jest kompozycja Mister of America.
1: Mister of America. Pamiętam, jak pisałam ten tekst. To jest tekst o konkretnej osobie, co mi się bardzo rzadko zdarza, bo raczej pisuję takie teksty nieco bardziej ogólne. Oczywiście nie powiem o kim. Pamiętam, że byłam na spacerze z moim dzieckiem, kiedy pisałam ten, wymyślałam ten tekst. Kiedy?

0: 40 lat historii polskiej muzyki. No i pewnie fani do dzisiaj pamiętają nieco dziwaczny i bardzo krzykliwy image Małgorzaty Ostrowskiej przed laty. Plotka głosiła, że powstał on po jednej z wycieczek do Holandii.
1: Nie tyle po wizycie w Holandii, ponieważ ja myślę, że ja już do tej Holandii pojechałam wyglądając troszeczkę inaczej niż ludzie tutaj na ulicy, ale na pewno jest tak, że w Holandii zobaczyłam w takich punkowych klubach, do których dziwnym trafem nas zapraszano. Tam zobaczyłam takich niezwykle kolorowych ludzi, wykreowanych w sposób, który u nas w ogóle był nie do pomyślenia. Strasznie mi się chciało troszeczkę tak wyglądać, a to coś sobie, tak siedząc w tej garderobie, tak sobie tu coś namalowałam, tam sobie coś namalowałam, w pionie, w poziomie, i tak powstały w zasadzie, taki był początek makijaży na scenie.

0: Dość istotnych w mojej całej karierze. Nie lubię tego określenia. W mojej całej drodze zawodowej.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce ponad 40 lat historii. Małgorzata Ostrowska. Początki w zespole Lombard. No i przyznacie, że wówczas, w latach 80. trudno sobie było wyobrazić Lombard bez Małgorzaty Ostrowskiej. Choć takie próby były czynione. Jeden z koncertów Lombardu Małgorzata Ostrowska oglądała z widowni.
0: Raz się tak zdarzyło. Po prostu to było na takim przesłuchaniu, które tutaj w Warszawie było zorganizowane przez zespół, przez Pagard. To była instytucja zajmująca się wysyłaniem artystów polskich w różne miejsca za granicą. Wszystko musiało przejść przez Pagard. I właśnie to było takie przedstawienie chyba Rosjanom, którzy to chcieli bardzo zespół Lombard do siebie ściągnąć, ale bez Ostrowskiej. Bo ta Ostrowska im tam nie pasowała, była stanowczo nie pasowała. No więc pamiętam, że koledzy zrobili zdjęcia, był koncert, ja siedziałam sobie na widowni, no i nie przeszło to. To jednak tam, no, ugięli się, pozwolili Ostrowskiej pojechać do Rosji.
1: A czasy faktycznie były niezwykłe. Małgorzata Ostrowska jest być może jedną z niewielu wokalistek w Polsce, które mają na to stosowny dokument.
0: Trzeba było zdać weryfikacje zawodowe. Ja takie weryfikacje zdałam. Ja mam papier na to, że jestem piosenkarką. Mam weryfikacje ministerialne, a trzeba powiedzieć, że nie było łatwo je wcale zdobyć, dlatego że to był bardzo trudny egzamin, bardzo niewdzięczny. Odbywał się w Teatrze Żydowskim. Okropny, ponieważ na ciemnej widowni siedziała komisja. Wychodziło się na środku sceny, w pełnych światłach stało krzesło, wychodziło się, siadało na tym krześle i najpierw zdawało się egzamin teoretyczny, a z historii muzyki, historii sztuki, z mnóstwa dziedzin rzeczywiście pokrewnych dookoła sztuki i tak dalej. No ale to były rzeczy kompletnie nam nieprzydatne, bo na przykład, nie wiem, historia ogródków muzycznych w międzywojennej Warszawie. No, bardzo wdzięczny temat, ale no nie dla wokalisty rockowego. Niemniej musiałam to znać. A jeszcze pamiętam, że była taka paranoiczna sytuacja, ponieważ ktoś, kto miał skończone wyższe studia, bez względu na to, jaki kierunek, także mógł być to na przykład AWF, był zwolniony automatycznie z egzaminu teoretycznego.
1: Czasy ponure. Ale co ciekawe, kiedy poprosiliśmy Małgorzatę Ostrowską o porównanie tego, jak show biznes wygląda obecnie, do tego, co było przed laty, to odpowiedź na pytanie, czy wszystko zmieniło się na lepsze, wcale nie jest taka jednoznaczna. Jak funkcjonowało się w show biznesie przed laty?
0: Jak się funkcjonowało? Myślę, że zupełnie inaczej niż teraz. I myślę, że to można określić w ten sposób, że w tej chwili się funkcjonuje w tym, jak przejęliśmy ten język, funkcjonuje się w tym środowisku. Wówczas się po prostu grało muzykę, która grała w naszych sercach. Było to wielką przygodą, nie miało nic wspólnego z show biznesem. Show biznes w zasadzie polski wykluł się z tego, no on się dopiero później ukształtował. Wówczas jeszcze kulał bardzo, może nawet w ogóle go nie było i to było cudowne i urocze.

0: taki krótki szlak.
1: Kariera solowa Małgorzaty Ostrowskiej trwa od wielu, wielu lat, ale co ciekawe, kiedy pytaliśmy Małgorzatę Ostrowską o najważniejsze jej zdaniem piosenki, to wśród tych najważniejszych pojawił się utwór jeszcze z czasów Lombardu, czyli

0: Czasem jest to moje utrapienie, bo wiadomo, że bywają takie koncerty, gdzie mogłabym zaśpiewać na początku, w środku i na końcu Szklaną Pogodę i cała reszta ludzi zupełnie nie obchodzi. Ale z drugiej strony bywają, niezwykle cenię tą piosenkę za to, że stworzyła sytuację, że Małgorzata Ostrowska jest rozpoznawalna, identyfikowana z tą piosenką, także nie można się na nią obrażać. Wręcz przeciwnie, pracuję całe życie na to, żeby wielu ludzi chciałoby mieć takie piosenki, jedną taką piosenkę w swoim repertuarze przynajmniej.
1: Ale takich ważnych piosenek, ważnych dla Małgorzaty Ostrowskiej, jest nieco więcej.
0: Jest jeszcze parę innych piosenek, bo myślę, że i Gołębi Puch jest, i piosenka Mam Dość, i piosenka Meluzyna jest też piosenką bardzo ważną w moim repertuarze. Ja, jak już wspomniałam, wiele lat usiłowałam się tak odcinać od tego, bo uważałam, że jest to taki filmowy nurt. Nie wiem, dlaczego tak uważałam, ale w którymś momencie po prostu zrobiliśmy zupełnie inny aranż, taki koncertowo-rockowy, i w tej chwili piosenka jest nawet... To jest tak fajna kompozycja, obiektywnie dobra piosenka, no i z takim sentymentem się wiąże.
1: A sentyment być może związany jest ze wspomnieniami pracy na planie podróży pana Kleksa.
2: Twoje radio, złote przeboje.
1: A dzisiaj pewnego razu w muzyce z fantastyczną Małgorzatą Ostrowską, która na scenie jest już ponad 40 lat. Nieco starsze pokolenie fanów z pewnością doskonale pamięta zaskoczenie, kiedy to na planie jednego z filmów o przygodach pana Kleksa przed laty pojawiła się właśnie Małgorzata Ostrowska.
0: Jak to oglądam w tej chwili, to no, aktorstwo słabiutkie, natomiast piosenki obie, a szczególnie Meluzyna, no, jest to piosenka, która do tej pory żyje, do tej pory śpiewam ją zresztą specjalną prośbę fanów. Po wielu latach przywróciłam ją i śpiewam na koncertach, bo piosenka była nagrywana przed filmem. Film wyszedł w 85, zdjęcia się zaczęły w 80.

0: I jak się okazuje, praca na planie jednego z filmów o przygodach pana Kleksa była tak dużym przeżyciem, że Małgorzata Ostrowska doskonale pamięta do dzisiaj emocje związane z produkcją filmu i swoje emocje, bo kulisy pracy nad filmem bardzo ją zaskoczyły.
1: Pamiętam, bardzo dobrze pamiętam. Pamiętam, że byłam przede wszystkim... Ja nie miałam wcześniej styczności z produkcją filmową, więc byłam na przykład totalnie zaskoczona, że nakręcam sceny rozmowy z panem Kleksem bez obecności pana Franceskiego w ogóle. Nie było go w ogóle w studiu, nie było go w ogóle w okolicy. Ja mówiłam w pustkę. Dla mnie to było bardzo trudne do przejścia.
0: Zdjęcia do filmu były kręcone w Polsce, Bułgarii i Związku Radzieckim i właśnie ten ostatni kraj na Małgorzacie Ostrowskiej zrobił chyba największe wrażenie.
1: Jechaliśmy na plan, oglądaliśmy góry, oglądaliśmy też paradoksy związane z krajem radzieckim, czyli na przykład w tych pięknych górach nagle ogromne, kilkumetrowe postaci pionierów, którzy się wspinają po betonowych linach. Alpiniści w nadnaturalnych postaciach, pionierzy, albo na przykład na szczycie pięknej góry taka wielka betonowa mewa. No, paradoksy, no niestety psuło to krajobraz. Było takim ewenementem. W tym pamiętam też takie, w tych górach były piękne właśnie zameczki, czy piękne kapliczki, kompletnie opuszczone. No ale no, taki kraj, takie warunki.
0: Ale wracając z planu filmowego do świata muzyki, pewnie wielu fanów myśli, że Małgorzata Ostrowska swoją karierę muzyczną zaczynała w zespole Lombard. Jak się okazuje, przygoda z muzyką zaczęła się jeszcze przed Lombardem.
1: Jeszcze nawet nie dokładnie tak. My z Grzegorzem Stróżniakiem, z Wandą Kwietniewską znamy się jeszcze z czasów Studia Sztuki Estradowej. To była taka szkoła przy Estradzie Poznańskiej. I dopiero z tego Studia Sztuki Estradowej powstał zespół Wist. Także znamy się trochę wcześniej jeszcze. My generalnie byliśmy chórkiem, który towarzyszył na trasach orkiestrze Alex Band, a która to orkiestra towarzyszyła Krzysztofowi Krawczykowi, Ewie Bem, śpiewaliśmy chórki. Także no to był taki klasyczny chórek.

0: Czasy, kiedy Lombard kojarzył się z Wandą Kwietniewską i Małgorzatą Ostrowską. Jak po latach Wanda Kwietniewska wspomina Małgorzatę Ostrowską i czy panie utrzymują ze sobą kontakt?
1: Z Małgosią Ostrowską jesteśmy w przyjaźni. Od kilku lat udaje nam się spędzać, raz nam się udało nawet 10 dni na Mazurach. Teraz Małgosia przyjeżdża już do mnie na Mazury, a wcześniej przyjeżdżała też do mnie, ale nie jeszcze takie moje miejsce docelowe. Doskonale tam się czuję i my się bardzo dobrze czujemy. Mało rozmawiamy o pracy, znaczy rozmawiamy, bo ona opowiada, nad czym tam pracuje, z czym się użera, co jej nie idzie. Nasze problemy są bardzo podobne, bo jesteśmy artystkami z tej samej bajki, jakby z tych samych czasów i w związku z tym też branża nas postrzega dosyć podobnie, choć wiadomo, że się różnimy. I teraz od kilku lat, bo jednak zrobiłyśmy sobie jakieś tam zdjęcia wspólne na Mazurach i jakby troszkę tych pytań o konflikt nam ubyło. Dałyśmy taki odpór. Właściwie to zrobiłyśmy to nawet dosyć celowo, bo obydwie byłyśmy znudzone już tymi pytaniami o konflikt, który nawet tak naprawdę to nie istniał. Po prostu wiele lat temu, kiedy ja zostałam odsunięta od pracy w Lombardzie przez menadżera, do którego też nie mam pretensji, a wręcz mu jestem wdzięczna, że tak wtedy się zachował. I myślę, że dla publiczności też było super, bo były dwie fajne kapele zamiast jednej, bo był Lombard i była Wanda i Wanda. To w ogóle dla nas to wszystko przestało istnieć już lata świetlne temu. No ale wiadomo, media są dzisiaj takie, że szukają informacji takich, gdzie leje się krew, bo jak krew się leje, no to oczywiście ten nasz konflikt wyimaginowany w zasadzie jest niczym w porównaniu z tym, że dzisiaj codziennie słyszymy, że ktoś zabił kogoś nożem i tak dalej. To jest prawdziwa krew i ona się leje. To jest straszne w ogóle, co się dzieje. To przynajmniej nas już tak bardzo się nie postrzega jako te osoby skonfliktowane, a lubimy się bardzo, bardzo lubimy spędzać razem czas i kiedy nie rozmawiamy o pracy, nam jest po prostu niesłychanie wesoło, bo Małgosia ma ogromne poczucie humoru. Tak jak my potrafimy drzeć z siebie łacha, to po prostu, a że zawsze są wśród nas jeszcze nasi przyjaciele, no to jest zabawa, idzie na całego.
0: Ponad 40 lat na scenie. Kilka minut temu Wanda Kwietniewska rozwiewała wątpliwości dotyczące rzekomego medialnego konfliktu między nią a Małgorzatą Ostrowską. Jak na ten temat patrzy po latach sama Małgorzata Ostrowska?
2: Nie, to jest tak. No rzeczywiście było nieporozumienie obustronne, które myślę, że nawet nie obustronne, ponieważ była sytuacja, kiedy zespół Lombard doszedł do wniosku, że nie chce pracować z Małgorzatą Ostrowską, bo Małgorzata Ostrowska nie umie śpiewać i że będzie grał tylko z Wandą Kwietniewską. Ja się nawet chciałam usunąć z tego zespołu, ale tutaj stanął jakby okoniem i murem za mną Piotr Niewiarowski, który stwierdził, że albo będzie zespół Lombard z Ostrowską i on wtedy z tym zespołem pracuje, albo nie pracuje z tym zespołem.
0: Dzisiaj wspaniała podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Muzyki, która, jak być może nieco starsi fani Małgorzaty Ostrowskiej pamiętają, powstawała w trudnych warunkach ze względu na instytucje cenzury.
2: Na przykład Śmierć w dyskotece była też ocenzurowana, nie wolno było tego. No miała kłopoty, ja już nie pamiętam, to nie chcę opowiadać jakichś bzdur, bo oczywiście wszystkich rzeczy nie pamiętam. Pani z telewizji była przypisywana konkretnej osobie, co oczywiście nie było prawdopodobne. Podobnie zamierzone. No nigdy tego nie dojdziemy, ponieważ Jacek Skubikowski, który napisał ten tekst, już nie żyje. Nigdy nie chciał do końca określić, czy przyznać się, czy dotyczyło to dokładnie tej osoby. Ale były też takie jakieś paradoksy, bo ocenzurowali nam piosenkę, która się nazywała Nie ma aniołów i traktowała o dziewczynie kilkunastoletniej, która rusza w Polskę, czyli ma jakąś taką, no, urwała się z domu, rusza stopem w Polskę. I konkluzja jest taka, że no nie ma aniołów, nikt nie jest bez skazy i tak dalej. Absolutnie banalny tekst, cenzura tego nie puściła.
0: No a jak na instytucję cenzury po latach patrzy dawna koleżanka z zespołu, czyli przywoływana już dzisiaj Wanda Kwietniewska?
3: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane.
0: Dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat muzyki. Zapewne wielu fanów pamięta Małgorzatę Ostrowską z Festiwalu Opolskiego, ale jak się okazuje, Małgorzata Ostrowska na scenie w Opolu pojawiła się wcześniej, niż nam się wydaje.
2: O, ja na scenie opolskiej znalazłam się znacznie, znacznie wcześniej z zupełnie inną muzyką. Mając lat 17 niespełna, bo nawet nie miałam skończonych 17 lat, były kłopoty z tym związane. W debiutach opolskich śpiewałam piosenkę z tekstem o jesieni życia. I to myślę, że było dalece nieautentyczne. I tekst był już łatwo tęsknocie sprostasz, już nie śnisz nieprzytomnie. Więc myślę, że to nie było do końca autentyczne. Ale na taką piosenkę dostałam do wyboru dwie piosenki. Taką wybrałam, bo była fajniejsza muzycznie.
0: Muzyczne początki giną gdzieś w mrokach dziejów, no ale tak to już jest w przypadku artystów, którzy są na scenie kilka dekad. Zapewne dla wielu fanów Małgorzaty Ostrowskiej niespodzianką jest to, że przed zespołem Lombard, jak już wspominaliśmy dzisiaj, towarzyszyła grupie Alex Band, no i formalnie śpiewała w chórkach, które towarzyszyły czy to Krzysztofowi Krawczykowi, czy Ewie Bem.
2: To nie była muzyka, którą my, naszego życia, ani taka, którą myśmy czuli najbardziej, chociaż szczerze powiedziawszy, każdy z nas jednak troszeczkę innej muzyki słuchał, troszeczkę inną muzykę chciał wykonywać. Ale tak się złożyło, tak się potoczyły wypadki i tak zaczęliśmy rzeczywiście, a potem po rozwiązaniu studia sztuki estradowej z dnia na dzień zostaliśmy po prostu bez niczego, przerażeni. Grupa bardzo zaprzyjaźnionych ze sobą ludzi, więc postanowiliśmy jakoś z tego wybrnąć i zrobić coś swojego. I tak wyglądała jakby droga powstania zespołu Lombard. Oczywiście w bardzo wielkim skrócie, bo potem trzeba było, przeszliśmy kolejne przesłuchanie z kolei w Estradzie Poznańskiej, też nie było fajne, gdzie przedstawiliśmy swój repertuar też zupełnie inny, nie zgadzający się z tym, co się potem z tego wykluło, bo to wszystko jednak się rozwijało zgodnie z czasem, zgodnie z tym, co w duszy grało i zgodnie z naszym rozwojem naszej świadomości. Jak nas postawiono z dnia na dzień przed faktem, że albo do widzenia, albo może spróbujmy zrobić coś swojego, no to trzeba było dojrzeć do tego, żeby wymyślić jakiś wspólny język.
0: I tak wykuwała się kariera, która z powodzeniem trwa już kilkadziesiąt lat. Małgorzata Ostrowska, czyli bez wątpienia legenda polskiej muzyki, chociaż ze słowem legenda przyznała, że ma lekki problem.
2: Wiem, że tak jestem pojmowana, określana często, ale zawsze mnie to trochę peszy, bo nie wiem, czy ja dorosłam już do takiego momentu, żeby być legendą, ale być może w świadomości ludzkiej tak.
0: Kilkadziesiąt lat na scenie, moglibyśmy opowiadać mnóstwo niezwykłych historii, ale na szczęście muzyczna historia Małgorzaty Ostrowskiej wciąż trwa, o czym świadczy choćby ostatnia płyta. Ale to już jest opowieść na zupełnie inną okazję.
4: To do tych różnych historii Małgorzaty Ostrowskiej dodam tylko jeszcze jedną informację, że Małgorzata Ostrowska uwielbia podróże i to także te dalekie. To jeśli Małgorzata Ostrowska nas słyszy, to Małgosiu, życzę ci, żebyś w tym roku odkryła kolejny cudowny, nieznany ląd na świecie. A w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka w wydaniu weekendowym już teraz pora na niezwykłą historię zespołu Demono. I o niej opowie wam Tomek Brel.
0: A dzisiaj w roli głównej Andrzej Krzywy, dzięki któremu lata 80. i 90. w muzyce brzmiały absolutnie wspaniale. Zespół Dab, no i oczywiście zespół Demono. Pewnie pewnie nie wszyscy pamiętają, że zespół Demono był pierwszym w naszym kraju, który wydał płytę na nośniku USB, czyli na pendrive'ie. To był rok 2006 i płyta zatytułowana 7 dni. A skoro już o tym mowa, to Andrzej Krzywy ma pewną teorię związaną z układem piosenek na płycie, który to układ też zależy od nośnika, na którym muzyka jest wydawana.
5: Na wielu płytach jest taki klucz, że zaczyna się od powiedzmy dwóch, trzech szybkich utworów, potem następuje ballada. Biorąc pod uwagę wydawnictwa na winylach, no to ustawienie piosenek ma ogromne znaczenie, no bo chodzi o to, żeby wykorzystać jakby do końca nośnik, tak? Więc ustawiało się według czasówek, prawda? To miało znaczenie. Na kasetach zresztą podobnie, no żeby nie zostawało z jednej strony 10 minut pustej taśmy. Wszystko miało swój określony czas, więc pod to tak naprawdę przede wszystkim się ustawiało kolejność. No a już potem na płycie, no to w zasadzie kwestia gustu.

0: ściany. Andrzej Krzyżyk, obecny na muzycznej scenie od kilku dekad. Czy jego zdaniem show biznes na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat zmienił się na lepsze czy na gorsze?
1: No zdecydowanie na lepsze, naprawdę. Czasy komuny, kiedy to wszystko ruszało jakby w moim życiu, no były bardzo przaśne, no. Sprzęt chociażby, tak, to była jakby pierwsza przeszkoda. Graliśmy oczywiście na Eltronach, graliśmy, co więcej, z dubem. Ja pamiętam, że myśmy na początku nie mieli swoich instrumentów, tylko instrumenty były wypożyczane z klubu Remont, w którym byliśmy jakby zespołem studenckiego klubu Remont. Dopiero potem za jakieś koncerty, które zgraliśmy, nie dostawaliśmy pieniędzy, tylko pieniądze szły do jakiejś tam wspólnej kasy, do worka, i z tego oni jako Remont kupili nam gitary w jakimś sklepie muzycznym. Tam trzeba mieć jakieś glejty, jakieś... To było strasznie skomplikowane.
2: To był ostatni element naszego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pozostaje mi już tylko jedno: życzyć wam cudownego odpoczynku, oczywiście z Radiem Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
11: Reklama.
12: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Sobota, minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
13: Do Polski dotarły nasze pierwsze samoloty F-35. Są zeznania kolejnego świadka w sprawie śmiertelnego wypadku na A1. Dzisiaj zakończenie sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Kto w pucharach, a kto spadnie? Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji F-35 dotarły do Polski. To nasze pierwsze 3 sztuki zamówione 5 lat temu, powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Dlatego na lotnisku w Łasku pod Łodzią było uroczyście.
14: Panie premierze, zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych 3 F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
15: Dzięki, panie generale. Gratulacje. Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35, polskie husarze.
13: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie mamy 3 maszyny. Jeszcze w tym roku doleci kolejnych 11, a w ciągu 3 lat komplet 32 samoloty. Świadek w sprawie śmiertelnego wypadku na A1 sprzed 3 lat zeznał: jechałem z oskarżonym ponad 300 km na godzinę. Kiedy jeździliśmy w delegację, jeśli się dało, jeździliśmy około 200 km. Przypomnijmy, w Piotrkowie Trybunalskim toczy się proces przeciwko Sebastianowi M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Holandia potwierdziła nowy przypadek zakażenia hantawirusem. Wykryto go u członka załogi ewakuowanego statku MV Hondius. Na wycieczkowcu z powodu wirusa zmarły 3 osoby. Jak dotąd zdiagnozowano 12 chorych. Mistrza Polski już znamy, Lech obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. Michał Waszkiewicz.
16: Lech obronił tytuł, ale zanim jest ścisk, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
17: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również
16: Ciekawie też będzie na dole tabeli. O byt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie Jasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
18: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
16: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
13: Finałowa kolejka Ekstraklasy o 17.30.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Sobota cieplejsza niż piątek, bo 22 stopnie nad morzem, 23 na wschodzie, 24 w centrum i na południu kraju, do 26 na zachodzie. Wszędzie raczej słonecznie, najbardziej w centrum i w Wielkopolsce. Kacper Sosnowski, witam pięknie. 23 maja, to w kalendarzu, 8.03, to na zegarach. Ja przed mikrofonem, a w głośnikach...
20: Radio Złote Przeboje!
12: No pewnie, a w dodatku... To tak a propos sportu, piosenka Modern Talking. You can win if you want, czyli zwyciężysz, jeżeli chcesz. To tak a propos tego, co w naszych wiadomościach i piłkarskiej ekstraklasy, że dzisiaj ostatnie rozstrzygnięcia. No, trzymamy kciuki za wszystkich.

0: Kocham Cię, czyli Baj, Myśli i Słowa w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 8. Ja tylko przypomnę, że jutro od południa w programie Niedziela z Beatą Kozidrak historie i anegdoty o jej piosenkach. No będzie, a właściwie było chyba ostatnio, tak, było o tej piosence. Było Myśli i Słowa tydzień temu, bo pamiętam, że Beata mówiła, że nie lubi tej piosenki, nie lubi jej śpiewać na koncertach, bo jakaś taka jest trudna w interpretacji.
1: Pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią. Tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zinterpretować?
0: A no właśnie, bo zaczynała się od razu z grubej rury od Kocham Cię. Jutro od 12:00 fajne anegdoty na temat wszystkich piosenek Bajmu, ale także Beaty. A to Fine Young Cannibals.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
5: A co mamy do wyboru?
4: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
5: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
4: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: 25 lat CUK. Świętujemy zniżkami, nawet do 50%. Przyjdź do placówki CUK Ubezpieczenia w Zielonej Górze i sprawdź strefę zniżek. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy najlepszą cenę na ubezpieczenie auta, domu, mieszkania czy życia. Zielona Góra, Dworcowa 26. My doradzamy, ty oszczędzasz.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora. Zielona Góra, trasa północna 35.
0: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Aha, w Radiu Złote Przeboje. 8.29. Jednej rzeczy, której ostatnio żałuję muzycznie, to, że nie byłem na koncercie Aha, jak w listopadzie 2019 roku przyjechali do Warszawy. Niby niedawno, a już trochę czasu minęło i to był wtedy ich pierwszy koncert w Polsce, chyba od dekady. No i teraz już grupa specjalnie nie koncertuje, bo wokalista Morten Hackett zdiagnozował u siebie chorobę Parkinsona i przechodzi w związku z nią różne operacje. A wczoraj w Operze Leśnej w Sopocie, o właśnie, też żałuję, że nie byłem, bo się rozpoczął Sopot Hit Festival. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk obchodzili półwiecze pracy artystycznej, no i mogliśmy posłuchać m.in. Kombi i ONA. Kto nie słuchał, to dziś może nadrobić. Teraz nawet. Kiedy powiem sobie dość. ONA.

0: rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

9 minut i będzie 9. Madonna w Radiu Złote Przeboje nas tu oczarowała. Tak jeszcze a propos tego Sopot Hit Festiwalu w Sopocie, który zaczął się wczoraj, to dziś wieczorem na scenie diamentowe hity. Będą m.in. Wilki, ich troje, Tatiana Okupnik, Wanda i Banda oraz Piersi, a potem koncert zostawili nam piosenki, w którym utwory tych, których już z nami nie ma, czyli na przykład Kory, Grzegorza Ciechowskiego, Marka Grechuty, Ryszarda Ridla. Ich muzyka w wykonaniu największych polskich gwiazd. No to będzie sentymentalnie. A to Taylor Dane.

Taylor Dane już kończy w Radiu Złote Przeboje, a my czekamy na wiadomości o godzinie 9, czyli za 6 minut. Ja to mówię, że dzisiaj piękny, słoneczny, ciepły dzień. Wojtek Wiśniewski też o tym powie, ale w kontekście suszy, która nas czeka.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ostatnie sztuki w takiej cenie w salonie Nissan w Jałkowski. Hybrydowe SUV Nissana z rabatami do 40 tysięcy złotych. Dostępne od ręki, czekają na Ciebie. Odwiedź salon, gdzie znajdziesz samochód dopasowany do swojego trybu życia. Stylowy miejski Juke, nasz bestseller, nowoczesny Qashqai, a może przestronny i komfortowy X-Trail. Zapraszamy do salonu Nissan w Jałkowski przy ulicy Zjednoczenia 117A w Zielonej Górze. Nie zwlekaj, ilość aut ograniczona. 25 lat CUK świętujemy zniżkami, nawet do 50%. Przyjdź do placówki CUK Ubezpieczenia w Zielonej Górze i sprawdź strefę zniżek. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy najlepszą cenę na ubezpieczenie auta, domu, mieszkania czy życia. Zielona Góra, Dworcowa 26. My doradzamy, ty oszczędzasz.
8: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Reklama.
12: A teraz już zapraszamy na wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 9:00.
13: Słuchaj, gorące lato przed nami, już teraz z braku opadów zaczyna się susza. Wieczorem gala, rozdanie nagród na festiwalu filmowym w Cannes. Nowoczesny katamaran zasilił flotę polskich meteorologów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tegoroczne lato ma być wyjątkowo ciepłe i suche. Takie są długoterminowe prognozy synoptyków. Spodziewamy się suszy, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
14: Sami zauważamy, że to już zaczęło się niestety od wiosny, bo mimo to, że mieliśmy dosyć srogą zimę i dosyć dużo opadów, od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju, która jest nadal bardzo niepokojąca.
13: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowanie zbiorników retencyjnych. Jeszcze przed wakacjami ma ruszyć też program dofinansowania do zbierania deszczówki w domach jednorodzinnych. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Trwał 2 tygodnie. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Fatherland. Po pierwszym pokazie publiczność nagrodziła polskiego reżysera i ekipę filmową kilkuminutową owacją na stojąco. Ponad 80 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w Chinach. Trwa operacja ratunkowa. Do eksplozji doszło, gdy pod ziemią przebywało około 250 osób. Niektórzy wydostali się spod ziemi samodzielnie. Po 3-tygodniowej przerwie technicznej wznawia kursy kolej linowa na Kasprowy Wierch. Podczas przestoju przeprowadzono przeglądy, a także ćwiczenia ewakuacyjne. Brali w nich udział ratownicy Topru i strażacy. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nazywa się Cumulus. Wczoraj w Gdyni odbył się chrzest. Przeprowadzanie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i bezpieczniejsze, mówi szef IMGW Robert Czerniawski.
15: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak i
11: inne urządzenia, z tym, że służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, bojami, które znajdują się na Bałtyku.
13: Wcześniej korzystaliśmy z pontonowej motorówki, mówi kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski.
15: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
13: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmur, która jest zwiastunem dobrej pogody.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: 22 stopnie dziś w Gdańsku, 23 w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, 24 w Łodzi, 26 we Wrocławiu, 28 w Zielonej Górze. To cieplej niż w Tunezji. Wszędzie sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam, patrzę w kalendarz, 23 maja to jest Dzień Teścia i Dzień Żółwia. No i tak się zastanawiam, czy z tej okazji trochę nie zwolnić, nie wolniej zagrać.
17: Radio Złote Przeboje.
12: I zwolnić te nasze przeboje do takiego żółwiego tempa. Nie no, może przyspieszmy jednak. O, od razu lepiej. Backstreet Boys już słychać. Aha, i dzień mamy się zbliża. Będę miał dla was z tej okazji fajne koncertowe niespodzianki do zgarnięcia.

Dido w Radiu Złote Przeboje. Która na początku XXI wieku wydała dwie fantastyczne płyty, a potem się z show biznesu wycofała, bo nie lubiła pokazywać się w mediach, udzielać wywiadów i tęskniła za swym bardziej anonimowym życiem. Zresztą przez ten cały show biznes to miała stany lękowe i depresję, więc przerwa dobrze jej zrobiła, a przy okazji tej przerwy została żoną i mamą. Dziś ma 54 lata, 6 lat temu wyruszyła na dużą trasę koncertową, ale teraz znowu sobie odpoczywa, czyli taki długi 6-letni weekend jej się trafił. A u nas Chris Isaak i... O, piękna współpraca antenowa. Tak jest tytuł tej piosenki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Firma Tempus Polska, lider w produkcji nagrobków granitowych w Polsce. Zaprasza na dni otwarte 29 i 30 maja. W naszej ofercie nagrobki granitowe, a także elementy budowlane z kamienia. Tylko w czasie dni otwartych wszystkie kamienie w obniżonych cenach oraz tańsze nagrobki. Tempus Polska. Wszystko z kamienia w jednym miejscu w Żarach na ulicy Przemysłowej 1. Park Przemysłowy Lotnisko. www.tempuspolska.com. Tego nie można przegapić. Dni otwarte 29 i 30 maja.
6: Sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
7: Węglem. A czym mam palić? Gazu nie mam.
6: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
8: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
9: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Fiałkowski w Zielonej Górze.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
13: Cześć, siostrzyczko.
14: Gratulacje.
13: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
14: Ania.
13: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
14: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
13: Obiecuję.
15: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
1: Dzień dobry, weekend.
16: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

9:27 na zegarach. NSYNC w radiu Złote Przeboje. A propos Eurowizji, o której sporo było w ostatni weekend, przypomnę, wygrała Bułgaria, dalej był Izrael i Rumunia, no to na polskie jury konkursu spadła pewna krytyka za to, że Izrael był przez polskie jury oceniony najwyżej przy przeciętnej piosence, jak to wypisali internauci. Tylko żeby było śmiesznie, to Izrael na pierwszym miejscu wpisało 2 z 7 członków polskiego jury, ale ten ich werdykt był taki dziwny, bo sumowany i przetwarzany przez specjalny algorytm. A polscy widzowie najwięcej głosów dali Ukrainie i to chyba nie dziwi, bo zapewne dużo naszych zachodnich sąsiadów, którzy mieszkają w Polsce, się zaktywizowało. A my się aktywizujemy, jak ktoś się właśnie przeciąga i wstał niedawno. Przy Billim Joelu aktywizacja lepsza.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
14: Nareszcie weekend.
15: Nareszcie sobota.
14: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

fanzy w Radiu Złote Przeboje. Mówiłem, że zbliża się Dzień Mamy już we wtorek. Mam coś dla was fajnego. Dla ciebie, mamo. Taki koncert 3 czerwca wieczorem w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Koncert, na którym 10 tenorów wystąpi z najpiękniejszymi piosenkami dla mam. Co tam będzie można usłyszeć? No na przykład to... Tak jest, no skoro koncert dla mam. Ale będą też na przykład... Przeboje z Kaldów. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. 22 4 4 3 0. Dzwońcie i nagrywajcie trzy wyrazy, którymi opisalibyście swoją mamę. Trzy wyrazy z krótkim uzasadnieniem, dlaczego te wyrazy. Te najciekawsze, najoryginalniejsze wypowiedzi będę nagradzał podwójnymi zaproszeniami na koncert w Białymstoku, który 3 czerwca.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ostatnie sztuki w takiej cenie w salonie Nissan w Jałkowski. Hybrydowe SUV Nissana z rabatami do 40 tysięcy złotych. Dostępne od ręki, czekają na Ciebie. Odwiedź salon, gdzie znajdziesz samochód dopasowany do swojego trybu życia. Stylowy miejski Juke, nasz bestseller, nowoczesny Qashqai, a może przestronny i komfortowy X-Trail. Zapraszamy do salonu Nissan w Jałkowski przy ulicy Zjednoczenia 117A w Zielonej Górze. Nie zwlekaj, ilość aut ograniczona.
4: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
5: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
4: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
6: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Poznaj gamę SUV-ów BYD z supernapędem hybrydowym typu plug-in w salonie BYD w Jałkowskim. Seal U DMI, Atto 2 DMI czy przedpremierowy Seal Ion 5 DMI. Teraz z rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. W mieście jeździsz na prądzie do 150 km, a w trasie masz łączny zasięg ponad 1000 km. Z BYD technologie przyszłości są bliżej niż myślisz. Sprawdź ofertę już teraz. Przyjdź do salonu i na jazdę testową. BYD w Jałkowski, trasa północna 12B, Zielona Góra.
0: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10:00. Czas na sprawdzone wiadomości.
11: Media i politycy ze świata komentują decyzję o wojskach USA w Polsce. 14 lat więzienia chce prokurator za śmiertelny wypadek po alkoholu. Coraz częściej latamy w podróż. Większy ruch na lotniskach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowe media komentują słowa Donalda Trumpa o Polsce. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5 tysięcy żołnierzy USA. Opiniom z zagranicy przyjrzał się Tomasz Orchowski.
12: New York Times przekazał, że decyzja zaskoczyła Pentagon. Niemiecki Spiegel uważa, że wysyłając teraz wojska do Polski, Trump przedstawia wcześniejszą wpadkę jako gest. Po ogłoszeniu decyzji przez Trumpa, a zrobił to w swoim stylu w mediach społecznościowych, kolejne rządy naszego regionu wyrażają zadowolenie. Popieram, to prezydent Łotwy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO, to już przywódca Litwy. Zadowolenie wyraził także Johann Wadeful, szef dyplomacji Niemiec, skąd Trump ogłosił wcześniej wycofanie 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
11: Prokuratura domaga się 14 lat więzienia za spowodowanie pod wpływem alkoholu katastrofy drogowej. Zginęło w niej 2 18-latków. W ubiegłym roku oskarżony przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. Jechał 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Miał 2 promile alkoholu. Wyrok 3 czerwca. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem leków przeciwbólowych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A w Oslo dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Już szósty dla największej gwiazdy naszej reprezentacji Ewy Pajor. Pięć poprzednich takich finałów przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympique Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór.
13: Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym. A fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko.
11: Barcelona Olympic o 18.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: 22 stopnie będą w Trójmieście, 23 w Kielcach i Katowicach, 24 w Warszawie, Krakowie, 26 w Bydgoszczy i w Szczecinie oraz Legnicy. Bez opadów, bez mocnego wiatru, sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam. 22 44 30, dzwońcie i nagrywajcie trzy wyrazy, którymi opisalibyście swoją mamę. Czekają podwójne zaproszenia na koncert dla ciebie, mamo.
14: Radio Złote Przeboje.
10: Ten koncert 3 czerwca w Białymstoku. Ja wybiorę najciekawsze wypowiedzi i będę nagradzał przed godziną 11.

Gerard Presgurwik w Radiu Złote Przeboje o Królach Świata. Piosenka. 3 dni do Dnia Matki, ten już we wtorek, a u nas przez cały tydzień konkurs, w którym możecie wygrać bukiet kwiatów dla mamy i 500 zł na jakieś miłe chwile ze swoją mamą, na przykład wspólne wyjście na masaż do spa. Do tego konkursu wchodzimy przez naszą stronę złoteprzeboje.pl. Tam jest specjalny formularz, w którym też jedno proste pytanie, ale nie zdradzę jakie. Możecie wejść teraz i się przekonać i już od poniedziałkowego poranka będziemy nagradzać. A ja przypomnę, że jak już jesteście niecierpliwi i chcecie iść na koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo, który w Białymstoku 3 czerwca, to no, w ciągu najbliższych pół godziny można wygrać podwójne zaproszenie na ten koncert. 22 4 4 3 0. Trzy cechy, którymi określicie swoją mamę. Nagrywacie na naszą sekretarkę, a ja potem wybiorę te najciekawsze zgłoszenia.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Fiałkowski w Zielonej Górze.
9: Firma Tempus Polska, lider w produkcji nagrobków granitowych w Polsce. Zaprasza na dni otwarte 29 i 30 maja. W naszej ofercie nagrobki granitowe, a także elementy budowlane z kamienia. Tylko w czasie dni otwartych wszystkie kamienie w obniżonych cenach oraz tańsze nagrobki. Tempus Polska. Wszystko z kamienia w jednym miejscu w Żarach na ulicy Przemysłowej 1. Park Przemysłowy Lotnisko. www.tempuspolska.com. Tego nie można przegapić. Dni otwarte 29 i 30 maja.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: kurczaczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
3: Reklama.
4: To jest radio Złote Przeboje.
3: Dobre na weekend.
4: Dobre na wszystko.

Twoje radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: Czyli piosenki, które zyskały inne brzmienie. Roxanne, pierwszy przebój zespołu The Police 78 roku, choć na swój sukces musiał poczekać kilkanaście miesięcy, bo po pierwszym wydaniu spopularyzował go dopiero jeden z DJ-ów w klubach i wtedy wzięły go też stacje radiowe. Sting napisał utwór po spacerze po paryskiej dzielnicy rozpusty, kiedy przyjechał do stolicy Francji na koncert. W 1999 roku George Michael postanowił wydać płytę z coverami i zaśpiewał także tę piosenkę w bardzo relaksującym stylu. Piękne i nastrojowe były te wersje George'a Michaela. Ale zostajemy przy policji.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
6: Super! Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Letnie skarby Half Price Great Brands.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.

0: Dave Stewart, Candy Dulfer. Pięknie to zagrali. Tu Radio Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11. To czas na rozstrzygnięcie naszego konkursu do wygrania bilety na koncert dla Ciebie, mamo, w Białymstoku 3 czerwca. Karolina zadzwoniła i ładnie powiedziała. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, trzy słowa dla mamy. Dobro, troska, radość.
0: A no właśnie, i pięknie Karolina uzasadniła, że u niej tych słów trochę zabrakło, jeżeli chodzi o jej mamę, ale za to ona stara się taka być dla swojego dziecka. I tu jeszcze jedno nagranie.
2: Moje trzy słowa to z piekła rodem.
0: Jejku, jejku, jak ja mam to skomentować? To ja może zagram Heaven and Hell, niebo i piekło, CC Catch.

0: Szagi w Radiu Złote Przeboje. A to już tylko 4 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy o kolejnym mieście, w którym wieczorami nie kupimy alkoholu. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Świat.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tu Radio Złote Przeboje, gra wam w sobotę. Zbliża się godzina 11, zapraszamy na wiadomości.
6: W stolicy powstanie super nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Lublin dołączył do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Siatkarki przegrały towarzysko z Turcją, a siatkarze wygrali z Ukrainą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK, mówi dyrektor Instytutu Radosław Nielek.
7: To zarówno laboratoria dotyczące szkolenia, także laboratorium badań czy fuzzingu aplikacji, czyli takie laboratorium, które pozwala szukać podatności w istniejących systemach informatycznych. To laboratorium odzyskiwania danych, to laboratorium bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
6: Budowa kompleksu budynków ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. 40 tysięcy osób ewakuowano po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej z fabryki w Kalifornii. Amerykańskie służby starają się zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Nie ma doniesień o tym, by ktoś ucierpiał. Lublin dołączył do miast z nocną prohibicją. Tej nocy sklepy nie sprzedawały już alkoholu. Tak zdecydowali radni. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Chodzi właśnie o to, żeby ta cisza nocna mogła wszystkich mieszkańców obowiązywać, uspokojenie tych punktów w okolicy, których się coś działo, prawda?
9: A także przede wszystkim ograniczenie, że tak powiem, klientów, pacjentów na SOR-ach.
10: Jeśli ktoś z mieszkańców zauważy, że po tej godzinie jest sprzedawany alkohol, mieszkaniec może zadzwonić na policję do straży i zgłosić ten fakt, a stwierdzenie faktu jest dowodem i to powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
6: Statystyki policji z innych miast wskazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji zmniejsza liczbę interwencji. Pogoda zachęca do spacerów, dobre warunki są w Karkonoszach, w wyższych partiach jest bezwiecznie, a przelotne opady prognozowane są dopiero na wieczór. Pomimo tego szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Grały nasze siatkarki i grali siatkarze. Biało-czerwone we Włoszech zaczęły sezon reprezentacyjny. Na towarzyskim turnieju w Genui przegrały z Turcją 2-3, mówi libero Justyna Łysiak.
11: Był to pierwszy nasz oficjalny mecz, dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć, mało miałyśmy czasu, także na pewno jest to materiał do analizy, z którego wyciągniemy wnioski.
6: Na turnieju w Katowicach grają panowie. Wygrali z Ukrainą 3-1, o 20:00 zmierzą się z Brazylią.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Sobota cieplejsza niż piątek, bo 22 stopnie nad morzem, 23 na wschodzie, 24 w centrum i na południu kraju, do 26 na zachodzie. I bez opadów. Na niebie słońce z lekkimi chmurami.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

chwila po 11. Jak niektórzy się wybierają na bazar, to nadstawcie ucha za chwilę o polskich truskawkach, które często z Polską mają mało wspólnego. Radio Złote Przeboje. Kacper Sosnowski, witam i tak pięknie gram.

Reniusi w Radiu Złote Przeboje. 11:10 na zegarach, pora na deser i na zakupy. Jak wylądujecie w sklepie niebawem czy na bazarze, a podejrzewam, że tak może być, to sprawdźcie, jak sprawa z truskawkami wygląda. Ja wczoraj kupiłem kilo za 16 zł i była kartka, że polskie. Ale sobie chyba pan tak napisał, bo potem jak w domu sprawdziłem, to się okazało, że tyle kosztują te z Grecji. Jak są zielone na końcówkach czy przy szypułkach, a te były, no to znaczy, że zbierane jako niedojrzałe i chwilę poleżały, na przykład w transporcie. I uwaga, uwaga, ceny polskich truskawek w hurtowniach wynoszą powyżej 20 zł. Także jak ktoś sprzedaje za tanio, to od razu lampka powinna się czerwona zresztą zapalić na tym bazarze. Truskawki nam fałszują.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.

0: i letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Metallica właśnie u nas zagrała, to pewnie fani Depeche Mode by chcieli, żeby ten zespół też się znowu pojawił. U nas za chwilę pojawi się ABBA i Chiquitita. W oryginale to była Roselita, dokładnie w rękach Roselity. Taki tytuł był tego ważnego dla świata nagrania. Ważnego, bo zespół pierwszy raz zaprezentował je na koncercie Music for UNICEF w 1979 roku i połowa dochodu ze sprzedaży tej piosenki była przekazywana na rzecz tej organizacji. A od ponad dekady jest to już cały dochód. No i wiecie co? I udało się zebrać 5 milionów dolarów na działania UNICEF-u na rzecz ochrony dzieci przed przemocą. Także taka piękna siła muzyki i dobrych ludzi z zespołu. Od razu sobota lepsza, jak sobie takie dobre informacje przekazujemy.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 1500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Poznaj gamę SUV-ów BYD z supernapędem hybrydowym typu plug-in w salonie BYD Fiałkowski. Seal You DMI, Atto 2 DMI czy przedpremierowy Seal Ion 5 DMI. Teraz z rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. W mieście jeździsz na prądzie do 150 km, a w trasie masz łączny zasięg ponad 1000 km. Z BYD technologie przyszłości są bliżej niż myślisz. Sprawdź ofertę już teraz. Przyjdź do salonu i na jazdę testową. BYD Fiałkowski, trasa północna 12B, Zielona Góra.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora. Zielona Góra, trasa północna 35.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super. Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.com.

0: schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: Freddie Mercury w Radiu Złote Przeboje. Idę jutro na Music of Queen Live, czyli taki Queen Tribute Show, zespół, który w naśladowaniu Queen doszedł ponoć do perfekcji. No jak nie ma oryginału, to trzeba się imitacją, że tak się wyrażę, cieszyć, prawda? A u nas od południa jedyna, oryginalna Marzena Rogalska i dzisiaj Tomasz Jacyków. Będą ploty i komentarze o ubiorze znanych osób między innymi.
1: I dowiecie się też, dlaczego Jacyków nie lubi zdrobnień.
2: No nie lubię zdrobnień.
1: Tak. Nie daj Boże mu powiesz...
2: Ponieważ mam organy, nie organki.
0: Dobre, dobre. A więcej od 12 polecamy. Oddział zamknięty już słychać.

0: W Radiu Złote przeboje w południe, w wiadomościach ważne doniesienia z Krakowa, a od południa także u nas Marzena Rogalska. Dziś jej gościem Tomasz Jacyków. Ależ on się ładnie ubrał. Proszę sobie na naszym Instagramie sprawdzić.
1: Radio Złote przeboje.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
11: Jest 12:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Zaginęła 12-latka w Krakowie. Od czwartku nie wróciła do domu. Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, chyba że dojdzie do przełomu w negocjacjach. Sprawa małżeństw jednopłciowych. Polacy podzieleni w opiniach pół na pół. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaginęła 12-latka w Krakowie. Nie wróciła do domu ze spotkania z przyjaciółmi. Od wczoraj szukają jej policja, terytorialsi i straż. Ostatni sygnał obecności zaginionej odnotowano w Lesie Wolskim. Służby poszukują już jej w całym powiecie krakowskim. Zaginiona to 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Ma 161 cm wzrostu, długie blond włosy. Wyszła z domu w czwartek w czarnej bluzie z kapturem. Amerykański prezydent rozważa wznowienie ataków na Iran, twierdzi portal informacyjny Axios. Według niego Trump zrezygnuje z kolejnego uderzenia tylko w przypadku nagłego przełomu w negocjacjach z Teheranem. Cezary Jaszczyk.
13: Część mediów spekuluje, że do przełomu i podpisania porozumienia może dojść niebawem. O postępach mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wiem, że to dopiero początek, ale jest pewien niewielki postęp. Nastąpił pewien ruch i to dobrze. Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej. Do tego dochodzi oczywiście kwestia cieśniny Ormuz. Twardsze stanowisko prezentuje sam Iran. Rzecznik tamtejszego MSZ-u podtrzymuje, że różnice między stronami nadal są głębokie i znaczące.
12: Polacy mocno podzieleni w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Z badania CBOS-u wynika, że 45% Polaków uważa transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób jest przeciwnego zdania. Transkrypcję, czyli uznanie pary za małżeństwo przez Urząd Stanu Cywilnego, częściej popierają kobiety niż mężczyźni. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wszystkie mecze odbędą się o tej samej godzinie, o 17:30. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na drugie miejsce liczą Górnik Jagiellonia i Raków, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
14: My przede wszystkim musimy ze spokojną, chłodną głową podejść, my jako zawodnicy i cały nasz klub do tego meczu i nie narzucać sobie niepotrzebną presję, tylko wiemy, co mamy robić i każdy musi się skupić na swoim zadaniu.
12: Z ligi spadną Brukbet i Arka i jeszcze jeden zespół. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, mamy dużo słońca, a temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, za to możliwe przelotne opady deszczu, a na południu Polski także burze.

0: Uwaga, uwaga, wy przysiądźcie, kochani słuchacze Radia Złote Przeboje. To jest weekend jak marzenie, ale inny niż zwykle, bo oto najbardziej złośliwa bestia wpadła do mnie. Tomasz Jacyków się nazywa i on wam pokaże, jak wy się ubieracie.
1: Tak, mówią, że mam ozór nie od parady i liżę nim wszystko, co się da.
0: Aha.
1: Tra-la-la.
0: Dobra, dobra, próbuję tutaj zmienić narrację, ale wy zobaczycie do 15, jak on się rozkręci, co on będzie wygadywał. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomasz Jacyków i jego ostry jęzor z nami, ale żeby tak mówić i żeby sobie pozwalać na takie metaforki, takie uszczypliwości, żeby sobie tak operować językiem, ironią, to trzeba trochę czytać.
2: Trzeba chcieć. Ja jestem, zawsze o tym mówiłem, że ja jestem jedną wielką chodzącą dysfunkcją. Ja jestem bardzo dysfunkcyjnym człowiekiem. Od zawsze. Mam potworną dysgrafię, dysleksję. W związku z tym jakby jako przepretensjonalny, okropny bachor, stary, maleńki, w klasie trzeciej szkoły podstawowej zmusiłem moją nieszczęsną matkę do przeczytania mi imienia Róży. Moja mama czytała mi wszystkie lektury, książki w szkole, nauczycielki, no, które, zdaje się, jak widać, no, nie były gejzerami intelektu, bo one się zorientowały w piątej klasie szkoły podstawowej, że ja praktycznie nie czytam. Jak
1: czy ty miałeś właśnie audiobook w postaci głosu mamy?
2: Mamy i niezłą pamięć. I to było tak, że mama mi czytała raz, potem drugi raz, a potem ja po prostu czytałem, jakby patrzyłem w książkę i waliłem na pamięć.
1: Jacyków nie czyta.
2: Potem jakby stwierdzono właśnie, że to dysgrafia, dysleksja.
1: Dobrze, to powiedz mi, Tomku, jak ty...
2: Audiobooki są. Bardzo dużo słucham. Proszę moich bliskich, żeby mi czytali.
1: Dobrze,
2: i
1: ale
2: jeżeli
1: to już...
2: się uprę, to sam czytam. Nie mogę czytać więcej niż 2 godziny, bo potem mnie zaczyna bardzo boleć głowa.
1: To, żeby cię nie bolała głowa, proponuję Boba Marleya, Could You Be Loved. Przepiękny numer.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Jeżeli mówię Tomasz Jacyków, co potem? Artysta? Stylista?
2: Dysfunkcyjny człowiek, który robi wszystko, żeby przeżyć swoje życie z największą satysfakcją dla siebie i radością dla innych.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
6: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłyną wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora. Zielona Góra, trasa północna 35.
15: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej.
17: Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka,
18: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
20: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
21: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
20: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: Ach, to tylko przy okazji.
20: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
23: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Twoje Radio Złote Przeboje.
2: Let's go, girls.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku Jacykowie, czasem zastanawiam się, czy my pewnych wielkich nazwisk ze świata mody nie podziwiamy z rozpędu. Co by było na przykład, gdyby Coco Chanel dzisiaj startowała ze swoimi garsonkami? Czy miałaby szansę na sukces?
2: Każdy czas ma swój czas i każde pokolenie ma swoich idoli i swoje gwiazdy. Nie można tego porównywać, dlatego że XXI wiek, czyli nasze myślenie teraz, jest kompletnie inne niż myślenie nawet końca XX wieku. No wszystko się zmienia. No, jeżeli byśmy wzięli Coco Chanel, no to była to sex workerka, która była wóz albo przewóz. No, była również kolaborantką niemiecką, no i braci Welthammerów, którzy, dzięki którym stała się najbogatszą kobietą świata w pewnym momencie, chciała posłać do obozu koncentracyjnego. No, była antysemitką. I wszystko dlatego, że musiała przetrwać. To nie była artystka Elza Schiaparelli, która przyjaźniła się z Salvadorem Dali i miała zupełnie inny stosunek do stosunku niż pani, która musiała mieć stosunek do stosunku zawodowy, bo inaczej by nie przetrwała. Gdyby nie fortuny kochanków, to mogłaby se dziubać kapelusze do tej pory. No,
1: ożywiłeś się? Widzę, że
2: bo to wielka postać i dlatego, bo ona dlatego tyle zrobiła, dlatego zrobiła tę rewolucję, bo rewolucja była w niej.
1: A we mnie jest chęć, żeby zagrać dla ciebie Ricka Astleya. Never gonna give you.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Coco była przecenioną trochę twoim zdaniem ikoną mody, czy też każdy czas ma swoje prawa i nie można by dzisiaj sobie odpowiedzieć na to pytanie, Tomku?
2: Nie przeceniamy jej. Doceniamy ją tak, jak powinniśmy. Mhm. Oddzielamy właśnie jej wątpliwą moralność i ją prywatnie jako postać, bo ona jest kamieniem milowym tej mody.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zły. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

0: spędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach

0: bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Poznaj gamę SUV-ów BYD z supernapędem hybrydowym typu plug-in w salonie BYD Fiałkowski. Seal U DMI, Atto 2 DMI czy przedpremierowy Seal Ion 5 DMI. Teraz z rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. W mieście jeździsz na prądzie do 150 km, a w trasie masz łączny zasięg ponad 1000 km. Z BYD technologie przyszłości są bliżej niż myślisz. Sprawdź ofertę już teraz. Przyjdź do salonu i na jazdę testową. BYD Fiałkowski, trasa północna 12B, Zielona Góra.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tak się zastanawiam, Tomku Jacykowie, kto ma ostrzejszy język? Karl Lagerfeld czy ty? Karl to właściwie już miał.
2: Nie, w ogóle nie chcę się równać. To są tak zupełnie... Lagerfeld jest dla mnie ikoną, rzeczywiście.
1: Ale potrafił
2: ikoną,
1: też przy...
2: No on już... Ja uwielbiałem te jego bąmoty. Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że one były mówione z jego punktu widzenia i z jego status quo. To było bardzo bogate niemieckie dziecko, które było bardzo pracowitym, niemieckim, bardzo bogatym młodzieńcem. I to jest tak, że właśnie Lagerfeld, on nic nie musiał, on miał wszystko zagwarantowane. I on wiedział, że on nie może być bardzo dobry, znakomity. On musi być jedyny taki.
1: Słuchaj.
2: I taki był. I ja nawet o tym nie wiedziałem, że on tak to pozycjonował.
1: Aha.
2: I ja zawsze o sobie tak mówiłem. To nie chodzi o to, żeby być bardzo dobry i żeby równać się z najlepszym.
1: Ale być jedynym takim?
2: Żeby być jedynym takim. Wszystko jedno. I to jest taka historia, że to jest historia, która jest tak samo skazana na sukces, jak i na porażkę. Bo jeżeli jesteś jedyny taki, to mówią tak, chcę pracować z tym gościem i z nikim innym. A w momencie, kiedy staje w konkurs z 20 innymi, no to już, a czasami jest tak, że trzeba stanąć w te konkury.
1: Zastanawiam się, czy z Britney Spears jest ktoś w stanie stanąć w konkury, bo teraz na nią kolej. You drive me crazy.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich Tomek Jacyków i dalsza część naszej rozmowy. Będzie między innymi o tym, czy luksusowe metki wciąż mają znaczenie, o tym, jak modę traktuje pokolenie Z i o tegorocznej gali Met.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
7: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
6: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
8: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
9: Firma Tempus Polska, lider w produkcji nagrobków granitowych w Polsce. Zaprasza na dni otwarte 29 i 30 maja. W naszej ofercie nagrobki granitowe, a także elementy budowlane z kamienia. Tylko w czasie dni otwartych wszystkie kamienie w obniżonych cenach oraz tańsze nagrobki. Tempus Polska. Wszystko z kamienia w jednym miejscu w Żarach na ulicy Przemysłowej 1. Park Przemysłowy Lotnisko. www.tempuspolska.com. Tego nie można przegapić. Dni otwarte 29 i 30 maja.
10: Poznaj gamę SUV-ów BYD z supernapędem hybrydowym typu plug-in w salonie BYD w Jałkowski. Seal UDMI, Atto 2 DMI czy przedpremierowy Seal Lion 5 DMI. Teraz z rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. W mieście jeździsz na prądzie do 150 km, a w trasie masz łączny zasięg ponad 1000 km. Z BYD technologie przyszłości są bliżej niż myślisz. Sprawdź ofertę już teraz. Przejdź do salonu i na jazdę testową. BYD w Jałkowski, trasa północna 12B, Zielona Góra.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda w Jałkowski w Zielonej Górze.
14: Reklama.
1: Jest 13. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Wielki wyciek toksycznych odpadów koło Disneylandu. 5-letni chłopiec przypadkowo postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. To już będzie ostatni z ostatnich meczów Lewego w Barcelonie. Dziś koniec sezonu La Liga. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka ewakuacja w Stanach Zjednoczonych. 40 tysięcy osób musi opuścić swoje domy niedaleko Los Angeles. Doszło do wycieku niebezpiecznych substancji z fabryki produkującej plastikowe części do samolotów. Rozszczelnił się zbiornik toksycznych chemikaliów. Strażacy próbują go schładzać, ale jest ryzyko dalszych pęknięć, a nawet eksplozji. Zakłady stoją 2 kilometry od słynnego Disneylandu. Będzie prognozować pogodę i prowadzić pomiary na morzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wzbogacił się o nowoczesny katamaran. W gdyńskiej marinie odbył się uroczysty chrzest jednostki.
16: Służ nauce, bezpieczeństwu i ludziom morza. Nadaje ci imię Cumulus.
17: Chrzest to jak narodziny. Wreszcie jest, wreszcie pływa, są już papiery i szampan rozbił się za pierwszym razem. W porównaniu do tego, czym teraz dysponujemy, no to jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. To jest zupełnie inna jakość.
16: Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów, a proszę mi wierzyć, jest to ogromne wyzwanie.
17: Kumulus to chmurka. To zwiastun dobrej pogody. I taką pogodę chcemy mieć zawsze. A niebawem ruszamy już do liniowej pracy. Możemy robić to bezpiecznie.
15: Mówili matka chrzestna i kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Tamara Zalewska oraz kapitan Kumulusa Bartosz Zakrzewski. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. W wielkopolskim Odolanowie prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Według policji 13-latek strzelał do tarczy w przydomowym ogrodzie. 5-latek przypadkowo wbiegł na linię strzału, został trafiony w podbrzusze i trafił do szpitala. Przeszedł operację, jest w stanie stabilnym. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Publiczność nagrodziła go kilkuminutową owacją na stojąco. Robert Lewandowski szykuje się do ostatniego meczu w Barcelonie. Tydzień temu pożegnał się z kibicami na Camp Nou, a dzisiaj zakończenie sezonu w La Liga. Wszystkie mecze o 21:00. Barsa gra na wyjeździe z Walencją.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jeszcze mamy kalendarzową wiosnę, choć pogoda dzisiaj letnia, niebo tylko trochę zachmurzone, a na termometrach od 23 do nawet 27 stopni. Poza tym sucho, a ciśnienie wysokie, to wszystko dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Jutro jeszcze cieplej, ale może padać, a nawet burze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To ja, Tomek Jacyków, jestem tutaj z Marzeną Rogalską i to jest weekend jak marzenie.
2: Tak, to jest weekend jak marzenie. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czy styl wymaga inteligencji, czy człowiek się z tym rodzi, no to wy zostańcie z nami, prawda?
1: Koniecznie.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pytanie za 100 punktów do Tomka. Tomek Jacyków oczywiście.
2: Co jest gorsze? Brak gustu czy takie przekonanie, że ma się świetny gust?
3: Dla osoby samej zainteresowanej, no to jest super. No, przekonanie o swojej wszechwiedzy i wszechmocy i kompletny brak refleksji. Dla reszty w zależności od zależności. Znaczy dla mnie jest fantastycznie. Bo mnie to cieszy, jak ludzie za własne pieniądze bawią mnie po prostu do łez. Inni mogą im zazdrościć. Jeszcze inni właśnie o to chodzi, że my produkujemy siebie codziennie, co rano, a wrażenia, jakie robimy na innych, no to jest sprawa tych innych.
2: Czyli to, że sobie tak poczynamy, łamiąc jakieś jednak ogólnie przyjęte...
3: Właśnie nie ma zasad, nie ma już nie ogólnie ma. Przyjętych zasad.
2: Nie
3: no
2: ma.
3: Właśnie, no to...
2: No to czekaj, to no każdy to może chodzi, się
3: no
2: ubierać jak chce.
3: Kiedyś była ta klepsydra, no. Że te wymiary, że coś tam i tak dalej, i tak dalej. Można wszystko.
2: Czyli koniec z demokracją stylu.
3: No jest w tej chwili trend na no dress code. Że no. Możesz wszystko i wszyscy mogą wszystko i inkluzywność to jest jakaś bzdura, wymyślona po prostu jakby na potrzeby debaty. Debaty uniwersyteckiej, natomiast jakby ludzie nie są inkluzywni. No, mamy różne pragnienia, różne oczekiwania wobec świata, różne wymagania. W związku z tym nie jesteśmy równi. No.
1: W sensie, że każdemu coś innego do szczęścia potrzeba? Wrócimy do tego jeszcze, a tymczasem Christina Aguilera, Lady Marmalade.

0: Czy my Polacy ubieramy się coraz lepiej, czy coraz drożej? I jednocześnie jeszcze jest w nas lęk, że boimy się być ocenieni, że jesteśmy źle ubrani.
1: My Polacy jesteśmy bardzo podzieleni. Jest grupa, która ubiera się tak, że ma coraz więcej ubrań i jest coraz modniejsza. I jest grupa bardzo świadomych ludzi i bardzo dorosłych i młodych ludzi, która bardzo selektywnie dobiera ubrania. Ale to jest grupa, która jest zamożna w wiedzę i gotów.

0: auto promocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plama odporna, biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Zielona Góra, trasa północna 35.
15: Mam ogród teraz zupełnie odmieniony, pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras, rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości, lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
16: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Nurtuje mnie taka kwestia. Pytanie oczywiście do Tomka Jacykowa. Czy pokolenie Z nie daje tyczka w nos tej modzie premium, tym wielkim domom mody? Coraz częściej słyszę, że dla nich logo jakiejś marki to jest obciach, że to logo straciło już taką rolę uwodzenia.
2: Nie, to jest tak, że rzeczywiście są sezony, że ta logomania jest większa, są sezony, że ona jest mniejsza.
1: Oni nam teraz pokazują, mamy to w nosie w ogóle, oni nie będą kasy
2: to,
1: wydawać
2: bardzo
1: na...
2: teoretycznie, a praktycznie jest tak, że właśnie młodzież, jest różna młodzież, natomiast jakby...
1: Czyli to nie jest ich cecha
2: logo
1: wspólna.
2: Jest po to, żeby mogli się ucieszyć ci ludzie, których nigdy nie było stać na logo. I żeby mogli ucieszyć się tak bardzo, żeby inni się też ucieszyli razem z nim. Z nimi. To ucieszenie się to może być też zazdrość. Jak widzą w oczach czyjś zazdrość. I dlatego, ponieważ jakby tych platform jest tak bardzo dużo sprzedających rzeczy, które nie mają nic wspólnego z prawdziwością, że tak naprawdę te symbole i loga marek, one przestały mieć znaczenie.
1: W tym programie, pamiętajmy, muzyka ma znaczenie. Ace of Base, Beautiful Life.

0: Luksus jest nadal sexy, czy nie? W czasach nadmiaru, w czasach, wiesz...
1: Nie ma nadmiaru. Nie ma nadmiaru. Luksus, ten luksus zawsze jest sexy i zawsze będzie sexy. On się staje... Im te luxury brandy stają się coraz bardziej popularne, tym ten prawdziwy luksus staje się coraz bardziej niedostępny.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Ostatnie sztuki w takiej cenie w salonie Nissan w Jałkowski. Hybrydowe SUV Nissana z rabatami do 40 tysięcy złotych. Dostępne od ręki, czekają na Ciebie. Odwiedź salon, gdzie znajdziesz samochód dopasowany do swojego trybu życia. Stylowy miński Juke, nasz bestseller, nowoczesny Qashqai, a może przestronny i komfortowy X-Trail. Zapraszamy do salonu Nissan w Jałkowski przy ulicy Zjednoczenia 117A w Zielonej Górze. Nie zwlekaj, ilość aut ograniczona.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

We sit together on the sofa with the music way down.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Jacyków z nami. Tomku, oglądając gwiazdy i stylizację na tegorocznej Met Gali, zastanawiałam się, czy to jest przebranie, ubranie, czy to jest jeszcze sztuka. Madonna na przykład. Co ciekawe, oglądałam obraz akurat w Paryżu Leonory Carrington, kiedy Madonna była za ten obraz na Met Gali przebrana.
2: Znaczy, z którego jakby wyciągnięto Madonnę.
1: Tak, którym się inspirowała.
2: No to teraz tak, i to, czy to Madonna się zainspirowała, czy też wielki Vaccarello, który projektuje dla Saint Laurenta, się zainspirował. I padło na Madonnę z układu jakiegoś. No i nagle, no bardzo pięknie to wyglądało, no super, no, tak, fantastycznie.
1: Tak, mi się tak, bardzo miała podobała, jeszcze instrument, tak.
2: Mi się bardzo podobała akurat Ania Rubik, która po prostu jakby pokazała, że sztuka krawiecka jest po prostu sztuką i nie trzeba do tego obrazów malować, żeby to była sztuka.
1: Ania Rubik jest w ogóle super.
2: Bo to była przepięknie skrojona suknia, też zresztą z projektu Vaccarello dla Saint Laurenta, i to było po prostu, to była sztuka krawiecka. To jak ona się układała na pośladkach, to jak dekolt leżał, to jak się układała z przodu, no wszystko tam grało. Widzisz? Absolutnie.
1: Wywołane?
2: Moda jest sztuką i koniec i kropka. I nie trzeba się przebrać za rzeźbę, żeby udowodnić, że moda jest sztuką.
1: Czas na snap. The power.

Niebawem wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszym gościem, Tomkiem Jacykowem, i będzie o tym, czy Tomasz ma dużą szafę, czy małą szafę kompaktową. I co strój mówi

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Reklama.
14: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Plum to nowy model polskiej sztucznej inteligencji. Susza zagraża rolnikom, szczególnie w 3 województwach. Kto marzy o pracy na kolei, ma szansę spełnić to marzenie na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pojawił się polski model sztucznej inteligencji. Wprowadza go Ministerstwo Cyfryzacji. Nazywa się Plum. Powstał, by usprawnić pracę polskiej administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
16: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
15: Ministerstwo Cyfryzacji planuje zwiększanie inwestycji w sektorze sztucznej inteligencji. Susza daje się we znaki rolnikom. Najgorsza sytuacja jest w 3 województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. Dane przejrzała Anna Gmiterek-Zabłocka.
17: Z danych Instytutu wynika, że susza najbardziej dała się we znaki uprawom zbóż jarych. Chodzi w szczególności o pszenicę, jęczmień czy owies. Analiza w systemie monitoringu suszy objęła okres od 21 marca do 20 maja. I na przykład w województwie kujawsko-pomorskim liczba gmin zagrożonych skutkami suszy to prawie połowa, na Mazowszu 34%, mówi rolnik Marek Szuster.
18: Ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
17: Inny z rolników, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
19: One nie wydadzą takiego plonu już, jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
17: Teraz po opadach sytuacja na polach nieco się poprawiła, a analizy suszowe z Instytutu w Puławach od teraz będą już regularne.
15: Wyjątkowa fala upałów zalewa Francję. W większości kraju temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni i będzie o 10-15 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Najgoręcej na południu, nawet 35 stopni. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę dostać ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Przeważnie pogodnie, dużo słońca, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, a temperatura dzisiaj od 23 do 27 stopni. Ciśnienie wysokie, a wiatru właściwie nie ma. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, ale jutro mogą już pojawić się deszczowe chmury. Deszcze raczej przelotne, ale możliwe też burze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Boże, ty słyszysz i nie grzmisz. Dlaczego czas tak szybko leci? Z nikim się tak fajnie o modzie nie gada jak z tym Ansymonem Jacykowym.
2: No bo to są takie czasy, wiesz, że można wszystko. Ale czy trzeba?

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Jacyków z nami.
2: Otwieram teraz taki departament pod tytułem Moda i Psychologia. Czy ty potrafisz czytać ze stylizacji, z tego jak ludzie są ubrani? O, tu widzę takie kompleksy, tu widzę samotność na przykład, tu widzę ktoś obrósł w piórka, bo są świeżo zarobione pieniądze, to o czym mówiłeś.
3: No nie jesteśmy żywi, absolutnie tak. Znaczy jestem w stanie przeczytać, kto traktuje ubranie jako oręż, a kto traktuje jako tarczę. Ale to muszę mieć na to 3 minuty rozmowy albo 3 minuty obserwacji takiej osoby. Bo właśnie dlatego te ubrania są takie cudowne. Bo nimi możesz się w ogóle wystawić, ale za nimi możesz się genialnie schować. No właśnie o to chodzi.
2: No a jak to jest z tym ubieraniem się dla siebie i dla kogoś?
3: To jest tak jak ze sztuką, że sztukę uprawiasz dla siebie, ale bez odbioru innych ona nie ma sensu.
2: Okay.
3: Dokładnie tak samo, bo moda jest sztuką, bo moda jest tak naprawdę soczewką, w której gromadzi się cały niepokój świata, jaki się dzieje. I jeżeli ktoś wnikliwie patrzy na tę modę, obserwuje ją i wyciąga wnioski, to widzi, że te wszystkie niepokoje, że to wszystko tak naprawdę wchodzi w modę.
1: Wrócimy do tego tematu jeszcze, a tymczasem muzyka, Modzio, Lady.

0: Jak wyglądasz, Jacykowie, w domu? Czy można cię zastać w dresach, w puszystych kapciuszkach? Czy zawsze jesteś na tip-top?
1: Zawsze jestem po swojemu, wiesz? No nie jestem przebrany za nikogo innego, no.
0: Ale robisz sobie czasem taki dzień dziada w domu? W wyciągniętych tam...
1: Wiesz co, no właśnie nie.
0: Gaciach,
1: o tyle, dresach. że nie mam takich gaci, wiesz? Dlatego, że... No że właśnie o to chodzi, że jestem z tych, którzy, że żeby coś przyszło, musi coś odejść.
0: Ja się z tym zgadzam, ale mam jedną prośbę. Ty nie odchodź, bo my jeszcze ze sobą tutaj do 15.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Ostatnie sztuki w takiej cenie w salonie Nissan w Jałkowski. Hybrydowe SUV-y Nissana z rabatami do 40 tysięcy złotych. Dostępne od ręki czekają na ciebie. Odwiedź salon, gdzie znajdziesz samochód dopasowany do swojego trybu życia. Stylowy miejski Juke, nasz bestseller, nowoczesny Qashqai, a może przestronny i komfortowy X-Trail. Zapraszamy do salonu Nissan w Jałkowski przy ulicy Zjednoczenia 117A w Zielonej Górze. Nie zwlekaj, ilość aut ograniczona.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Czy Tomek Jacyków charakteryzuje się tym, że ma małą szafę? Kilka rzeczy.
2: Bardzo ale treściwa.
1: Mała, ale
2: spora,
1: treściwa.
2: No, nie, nie, no jakby to jest szafa kolesia, który od zawsze kochał ubrania, który się pozbywa na bieżąco rzeczy, ale jakby nie wszystkich. I ona jest treściwa. No ja naprawdę zawsze, ja nigdy nie kupowałam dużo rzeczy. Zawsze kupowałam rzeczy za drogie. Te, na które teoretycznie nie było mnie stać.
1: Żeby tak jak moja mama mówiła, żeby się to dobrze starzało, co drogie, to tanie, bo posłuży ci przez lata i zawsze będzie dobrze wyglądać.
2: Poza tym, no, jeszcze w tym XX wieku i nawet na początku XXI wieku często ta marka była gwarancją jakości.
1: Jakości, to prawda.
2: W tej
1: i
2: chwili właśnie
1: krawiectwa.
2: O to chodzi, rzeczy markowe nie muszą być gatunkowe.
1: Tak.
2: Nie muszą być jakościowe, przepraszam.
1: Zgadzam się, teraz tak
2: i to jest
1: się
2: właśnie
1: porobiło.
2: Tak, że a ja cały czas jednak rozumiesz tę jakość. Jakość ma, no jest czymś fantastycznym, bo to ty decydujesz, czy oddasz to koleżance, która będzie to nosiła kolejne 10 lat, czy ty sobie to odłożysz na 5 lat i za 5 lat to wyjmiesz i będzie to wyglądało świetnie w ogóle i będzie spełniało swoje znaczenie, czy też na przykład masz coś, co uwielbiasz, co jest piękne, wspaniałe i kochasz to ubranko i ono się po prostu rozsypuje na twoich oczach.
1: Czas na Headhunter Revolution in Paradise. Wracamy za chwilę.

0: Tomek Jacyków. Tomku, patrzę na ciebie i się zastanawiam, czy z wiekiem, z dojrzałością stałeś się mniej złośliwy, czy jesteś złośliwy, ale w wersji łagodniejszej, bardziej eleganckiej?
1: Myślę sobie, że tak jak wszyscy ludzie, z wiekiem dojrzewam. Mam nadzieję, że rozwijam się, a nie tetryczeję.
0: Bo dla mnie jesteś łagodniejszy.
1: Jak mnie poznałaś, byłem niespełna 40-latkiem. W tej chwili, za chwilę skończę 58 lat. To jest bardzo dużo doświadczeń i życiowych, i zawodowych. I ja przeżyłem już kilka zmian rzeczywistości. I cały czas chcę, żeby to był mój świat. I żeby te wszystkie czasy to były moje czasy. I żebym nie musiał mówić, a za moich czasów. Nie wszystkie te czasy są moje. Ja się i to nie one się będą dostrajały do mnie, tylko ja muszę się dostroić do nich,
0: bardzo
1: jeżeli
0: mi się to
1: chcę
0: podoba.
1: W tym uczestniczyć, a bardzo chcę.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach.

0: Stopa oprocentowania 7,23%. Bank Credit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Jacyków, poproszę o twoje małe rytuały, małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość.
2: Moim największym rytuałem i największym szczęściem nie są rzeczy. 30 lat temu spotkałem na swojej drodze Tomka, mojego życiowego partnera. I wchodzę w jego rytuały. Tomek wstaje wcześniej, bo karmi koty i przygotowuje płyny, czyli tam parzy różnego rodzaju ziółka, rozpuszcza sól w wodzie do płukania lustrzanu, no i jakby to trwa tam półtorej godziny mniej więcej to, co on robi. I ja mniej więcej już wtedy nie śpię, słyszę. I jak już słyszę, że już są wszystkie płyny zrobione, no to przychodzę i piję, właśnie najpierw płuczę te usta tą solą, potem biorę jakieś tam witaminy.
1: Niezłe spa masz z samego rana.
2: I Tomek wychodzi na o tam 7.30, 40 wychodzi na tai chi, a ja idę sobie na 8 rano na kawę i zasiadam sobie na 40 minut na placyku i zaczynam dzień.
1: Fajnie.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Polecam.

0: Tomek Jacyków. Tomku, czas na rozstanie. Bardzo mi było z tobą przyjemnie i miło pogawędzić.
1: Było mi tak miło, jak za pierwszym razem, kiedy cię spotkałem.
0: Nie powiedzieliśmy raz o tym.
1: I poszliśmy razem do second-handu.
0: I w ogóle dostałam tyle psztyczków, ale tak mi się podobał ten złośliwy dziad. Chyba proporcje mówiłeś, że miałam zaburzone.
1: Zaśmiałeś.
0: Biała bluzka, tak. Jeansy jakieś tu za dużo. Coś. W ogóle
1: no,
0: tak,
1: właśnie,
0: tak to było.
1: No przyjechał z Krakowa diament do oszlifowania. No i proszę
0: to
1: bardzo.
0: To byłam ja. W roli diamentu występowałam ja, a oszlifował mnie Jacyków. Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
4: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
5: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
6: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: Ach, to niska cena.
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Ostatnie sztuki w takiej cenie w salonie Nissan w Jałkowski. Hybrydowe SUV-y Nissana z rabatami do 40 tysięcy złotych. Dostępne od ręki czekają na ciebie. Odwiedź salon, gdzie znajdziesz samochód dopasowany do swojego trybu życia. Stylowy miejski Juke, nasz bestseller, nowoczesny Qashqai, a może przestronny i komfortowy X-Trail. Zapraszamy do salonu Nissan w Jałkowski przy ulicy Zjednoczenia 117A w Zielonej Górze. Nie zwlekaj, ilość aut ograniczona.
15: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
4: 15 na zegarach, weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Nie żyje poszukiwana od wczoraj 12-latka z Krakowa. Do Łotewskiego jeziora spadł nieznany dron i eksplodował. Można już bezpłatnie zwiedzić dziedziniec Pałacu Króla Jana w warszawskim Wilanowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje poszukiwana 12-latka z Krakowa. Strażnik miejski odnalazł ciało dziewczynki w Lesie Wolskim. Jak mówi krakowska policja, wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tu udziału osób trzecich. Natomiast nie można tego wykluczyć i przyczyny śmierci zostaną zbadane przez specjalistów. Na Łotwie do jeziora spadł niezidentyfikowany dron. Po wpadnięciu do wody eksplodował. Takie informacje podaje Łotewska Agencja Informacyjna. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jezioro znajduje się 60 km od granicy z Rosją. To bardzo ważny zakup, który zmienia współczesne pole walki. Tak o dostawie nowych myśliwców F-35 dla polskiej armii, mówi wiceminister obrony. Wczoraj wieczorem w bazie lotniczej w Łasku wylądowały trzy pierwsze maszyny, ochrzczone już mianem husarzy.
17: Jest to rzeczywiście latające centrum dowodzenia, ale i jednocześnie punkt odniesienia dla różnych innych rodzajów wojsk. Nie tylko siły powietrzne, ale jest to kompatybilne na przykład z Abramsami. A więc bezpośrednio można prowadzić działania związane z koordynacją koordynacją wszelkich ruchów.
16: Mówi wiceminister Stanisław Wziątek. W tym roku polskie lotnictwo otrzyma 12 samolotów F-35, a do 2029 mamy mieć 32 takie maszyny. Warszawski Zabytek, jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy, można zwiedzić już bezpłatnie. Minister kultury Marta Cienkowska otworzyła bramy dziedzińca Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jak mówi szefowa resortu kultury, to nowe otwarcie tej instytucji.
18: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
16: 2 tygodnie temu, mimo protestów Ministerstwa Kultury, mieszkańców i społeczników, wynajęto teren dziedzińca i zorganizowano tu imprezę dla fanów muzyki techno. Sport. Portugalczyk Bruno Fernandes najlepszym piłkarzem sezonu w Anglii. Kapitan Manchesteru United wyrównał w tym sezonie ligowy rekord 20 asyst i strzelił 8 goli. Bardzo przyczynił się do powrotu Czerwonych Diabłów na podium. United zajęli 3. miejsce w Premier League.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w paśmie od Lublina aż po Kraków, gdzie indziej sporo słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 18 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze 28.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

To już prawie 4 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, gorąco was zapraszam na to sobotnie popołudnie do wyjątkowych muzycznych dźwięków z lat 80. i 90. A na dobry początek mam dla was artystę, który nazywa się tak naprawdę Roberto Zanetti, ale cały świat zna go pod pseudonimem Savage. Don't cry tonight, już teraz na dobry początek.

26 lat temu powstał ten muzyczny projekt o nazwie Jugoton, a w skład zespołu wchodzili m.in. tacy wielcy artyści, jak choćby Kasia Nosowska, Kazik Staszewski, Tomek Makowiecki, a także muzycy z zespołu Kult i WW, czyli to był słynny Jugoton i słynne Malciki. W to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15. To teraz zabieram Was na klubową, muzyczną scenę Londynu, gdzie w drugiej połowie lat 90. rodzi się zespół, który błyskawicznie podbija nie tylko dyskotekowe parkiety Europy, ale także szczyty list przebojów. To już teraz w Radiu Złote Przeboje. Specjalnie dla Was sporo energii od tej formacji Moloko.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Firma Tempus Polska, lider w produkcji nagrobków granitowych w Polsce. Zaprasza na dni otwarte 29 i 30 maja. W naszej ofercie nagrobki granitowe, a także elementy budowlane z kamienia. Tylko w czasie dni otwartych wszystkie kamienie w obniżonych cenach oraz tańsze nagrobki. Tempus Polska. Wszystko z kamienia w jednym miejscu w Żarach na ulicy Przemysłowej 1. Park Przemysłowy Lotnisko. www.tempuspolska.com. Tego nie można przegapić. Dni otwarte 29 i 30 maja.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super. Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

To artysta, który przez wiele ładnych lat działał na brytyjskiej scenie punkowej, ale od czasu do czasu także tworzył takie genialne popowo-rockowe ballady. To Billy Idol, który 3 lata temu otrzymał, słuchajcie, własną gwiazdę w słynnej hollywoodzkiej Alei Sław. Tu radio Złote Przeboje. W sobotnie popołudnie za 28 minut będzie 16, to pozostajemy jeszcze za wielką wodą. To teraz gwiazda, która pozostawiła po sobie ocean takich gorących, tanecznych numerów. Ona idealnie w latach 70. i 80. łączyła muzykę disco z R&B i pop, no i wychodziła z tego naprawdę genialna taneczna mieszanka, no choćby taka jak ta przed wami, Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
9: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
8: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
9: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
10: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
12: O.
11: A nawet kolacji na obiad.
12: Hmm.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
17: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
18: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
19: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: takie gorące, wiosenne popołudnie, to takiej muzyki idealnie słucha się w cieniu, najlepiej leżąc na hamaku, dmuchawce, latawce wiatr i Urszula w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 16.23 dzień maja, mamy w kalendarzu, a dzisiaj dwie wielkie muzyczne osobowości tego kraju świętują swoje urodziny. No jedną z nich jest ona. Agnieszka Chylińska świętuje swoje, no umówmy się, 18 urodziny.
1: Ja zmieniam stan, noszę się do chmur.
0: Urodziny także dziś świętuje Dawid Podsiadło, to jeśli gdzieś tam Agnieszka albo Dawid nas słuchają, to życzymy wam samych pomyślności, no i fantastycznych koncertów, no i fantastycznych nowych płyt. Na w Radiu Złote Przeboje dorzucamy teraz do pieca i podkręcamy tempo w to sobotnie popołudnie, to zespół London Beats.

Och, to najsłynniejszy duet lat 80. Mike Oldfield i Maggie Reilly, a już po godzinie 16 będę miał dla Was podwójne zaproszenie na pewne muzyczne wydarzenia. I o nim opowiem Wam niebawem, zatem zostańcie z nami.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Sobotnie popołudnie spędzacie z radiem. Złote przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Za miesiąc albo dwa mamy znać szczegóły dotyczące wojsk USA w Polsce. W studni na Mazurach właścicielka posesji znalazła ciało. Jutro rusza wielkoszlemowy French Open. Mamy 6 reprezentantów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, mówi wiceminister obrony. Stanisław Wziątek nawiązał do decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy. Jak dodał, realnych szans na ich stałą obecność w naszym kraju.
12: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze, czy to będą określone brygady bojowe.
11: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4 000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5 000 wojskowych. Policja ustala tożsamość człowieka, którego ciało odnaleziono w studni we wsi Skajboty na Mazurach. Ciało odnalazła właścicielka posesji. Policja nie udziela informacji o tym, jak długo ciało mogło leżeć w studni, ani tego, czy w okolicach w ostatnim czasie ogłoszono czyjeś zaginięcie. Jutro zaczyna się tenisowy French Open. Po raz pierwszy od 2022 roku Iga Świątek nie wystąpi w roli obrończyni tytułu. W turnieju wystąpią jeszcze Magdalena Fręch, Magda Linet, Maja Chwalińska, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Po zimowej przerwie palmy wróciły na rynek w Katowicach. Każda ma 10 metrów wysokości i osobną donicę.
13: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
14: It's really cool. We really like this city.
15: No, już się zrobi się cieplej, to od razu.
16: Jeżeli nie możesz nigdy się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
17: No, ale to chyba je nie zraszali, czy jak, bo przecież w zeszłym roku były bardzo ładne. Ta ostatnia była, bo te tu zawsze były takie coś nie tak. Teraz jak będzie lało trochę, to odżyją, o.
11: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwic w 1924 roku. Te konkretnie katowickie wyrosły z ich nasion 70 lat temu.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Suwałk, Białegostoku, a także Krakowa. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej teraz w Gdańsku 19, najcieplej w Zielonej Górze 28. 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No a w tej godzinie będę miał dla Was muzyczną niespodziankę, o tym już za kilka minut. A na dobry początek piosenka, którą mam nadzieję zanucicie razem z nami, i to niezależnie od tego, czy jesteście za kierownicą swojego samochodu, czy też na spacerze, a może po prostu leżycie na swojej ulubionej sofie. No to Jolka, Jolka, pamiętasz już teraz i Budka Suflera.

To gwiazda, która już we wrześniu wyruszy taką krótką podróż po Francji i da koncerty w tym kraju. Celine Dion w radiu Złote Przeboje, 13 minut po godzinie 16. A propos koncertów, to obok mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykłe muzyczne wydarzenie. 10 tenorów da niezwykły koncert dla ciebie, mamo. No właśnie, dzień mamy, dużymi krokami się zbliża. Myślę, że to będzie fajny prezent, żeby podarować mamie. 10 tenorów wyśpiewa te największe złote zagraniczne i polskie piosenki, a koncert odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. 22, 4, 4 i 3, 0. Przekonajcie mnie, że to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na ten koncert. 22, 4, 4 i 3, 0. Finał parę minut po godzinie 17.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

0: Kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
16: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
17: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
18: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro. Reklama.

Lubię was zaskakiwać się takimi dźwiękami w weekendowe popołudnie. Bam i bam, no i podaruj mi trochę słońca w radiu Złote Przeboje. Za 26 minut będzie 17, a to teraz w roli głównej ten oto zespół. Zespół Spice Girls w tym roku świętować będzie 30 lat od debiutu, choć dawno zespół się rozwiązał, no to ostatnio w mediach społecznościowych zrobiło się ponownie głośno o nim. Victoria Beckham poruszyła kwestię nowego projektu. Była wokalistka zespołu jest po prostu otwarta na nowy pomysł, że zamiast prawdziwych gwiazd na scenie pojawią się awatary zespołu Spice Girls. No jak sobie dobrze przypominam, to na taki pomysł niedawno wpadła także formacja ABBA, no i całkiem nieźle, słuchajcie, na tym wyszła. Za te koncerty przez prawie 3 lata zarobiła 2 miliardy funtów. No, zobaczymy, jak na ten projekt jeszcze zareagują pozostałe dziewczyny z zespołu Spice Girls. No, a w Radiu Złote Przeboje teraz jeden z najbardziej tanecznych numerów wszechczasów, który pojawił się w filmie Dirty Dancing. Dajcie głośniej

0: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
14: i rozmowy,

0: perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
0: Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.

0: No po prostu magia dźwięków. Nick Cave i Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje, a wy cały czas macie szansę na to, żeby wygrać jedno podwójne zaproszenie na niezwykły koncert 10 tenorów. Wyśpiewa te największe polskie i zagraniczne Złote Przeboje. Cały koncert odbędzie się 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Oczywiście w Białymstoku. 22 44 i 30. Czekam na wasze telefony. A finał zabawy już po 17:00. Nagrodzę najbardziej kreatywną wypowiedź.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
3: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
3: A gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
7: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda.
9: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Nie żyje 12-latka, której od wczoraj szukano w Krakowie. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, za chwilę ostatnie mecze. Premier żąda wyjaśnień w sprawie influencera, który wjechał samochodem nad morskie oko, by zrobić sobie selfie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja już ostatecznie potwierdza. Poszukiwana 12-letnia Elżbieta nie żyje. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich w śmierci dziecka. 12-latka nie wróciła do domu w czwartek wieczorem. Do dzisiaj szukali jej policjanci, strażacy, żołnierze i mieszkańcy Krakowa. Odnalazł ją w Lesie Wolskim strażnik miejski.
11: W terenie bardzo trudno dostępnym natrafił na ciało młodej kobiety. Wiemy już w tym momencie, że jest to ciało poszukiwanej 12-latki. Teren został zabezpieczony. Tutaj na pewno decyzją prokuratora ciało zostanie skierowane na sekcję.
10: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Okoliczności śmierci dziecka spróbuje wyjaśnić śledztwo. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na wicemistrzostwo liczą Górnik, Jagiellonia i Raków, a szanse na europejskie puchary ma nawet siódma Legia, mówi trener Marek Papszun.
12: No matematycznie chyba ktoś tam wyliczył, nie, że to jest 15,5% szans, ale to jest piłka. Widzieliśmy, co w tym sezonie się działo.
10: Z ligi spadną na pewno Bruk, Bet i Arka. I jeszcze jedna drużyna. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast. O pilne ustalenie wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka i o wyciągnięcie surowych konsekwencji zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych premier Donald Tusk. Jak ocenił, sprawa ta budzi zrozumiałe oburzenie. Ukraiński influencer wjechał ekstrawaganckim sportowym samochodem nad Morskie Oko. Przejechał 8 kilometrów przez Tatrzański Park Narodowy trasą objętą zakazem ruchu. Policja ukarała go mandatem 100-złotowym, choć za takie wykroczenie grozi 5 tysięcy. Jak podała policja, mężczyzna oszukał funkcjonariuszy. Powiedział, że wjechał tylko za szlaban i od razu zawrócił. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem środków nasennych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu jeszcze proszę spodziewać się w paśmie od Suwałk aż po Lublin. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej teraz w Gdańsku 17, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tam 27. 3 minuty po godzinie 17, no to panie i panowie, zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco zapraszam was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Cały czas czeka na was jedno podwójne zaproszenie na koncert do Białegostoku na 3 czerwca. Koncert 10 tenorów wyśpiewa te najpiękniejsze polskie i zagraniczne Złote Przeboje. 2-2, 4-4 i 3-0. No a już teraz na dobry początek Johnny B. i The Hooters.

Piosenka jak najbardziej na czasie. Wariusz Manks, no i maj w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 17. To teraz w roli głównej ten oto artysta. Rolling Stones, ale mi chodzi głównie o człowieka, który napędza głosem ten zespół, czyli Micka Jaggera, który już niebawem pojawi się w nowym filmie. Film zatytułowany jest Trzy siostry, a on zagra tam taką epizodyczną rolę latarnika morskiego na pewnej wyspie na Sycylii. Szykuje się naprawdę niezłe kino i to nie tylko te muzyczne. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na artystę, który nie tylko kochał muzykę, ale także kochał futbol. Podobno niektóre występy musiały być w miejscach, gdzie oddalone o przynajmniej 100 albo 200 metrów znajdowało się boisko sportowe, bo kochał piłkę nożną, potrafił za swoją drużyną pojechać nawet na drugi koniec świata. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Bob Marley.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Takie genialne numery z lat 80., 90. Gramy wam przez całą dobę w radiu. Złote przeboje to oczywiście był Cliff Richard na zegarach 17.30. Obok mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykłe muzyczne wydarzenie. 10 tenorów wyśpiewa te największe polskie i zagraniczne złote przeboje. To wszystko odbędzie się na koncercie w Białymstoku w Operze i Filharmonii Podlaskiej 3 czerwca w ramach koncertu 10 tenorów dla ciebie, mamo. A po drugiej stronie telefonu powinien być Krzysztof. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Gdzie ja cię złapałem, chłopie, o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz nam.
1: Znaczy, wiesz co, ja jestem w pracy, wracam z pracy z komboru, z Katowic, więc powiem szczerze, no, na to zaproszenie jakoś się dodzwoniłem, dałem radę. Ale do was się dodzwonić, to jest cud.
0: No to wygrałeś, powiem ci szczerze, los na loterii. Po pierwsze, poza anteną powiedziałeś mi, że twoja druga połowa uwielbia muzykę operową i operetkową. Jak ma na imię, powiedz mi?
1: Natalia.
0: I ona tak chyba po trochu zaraziła cię tą muzyką, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: A powiedz mi, macie wielką ochotę przeżyć te niesamowite muzyczne emocje?
1: Tak, oczywiście.
0: Dobra, to zróbmy tak. Ja już tobie teraz wręczam jedno podwójne zaproszenie na ten wyjątkowy koncert, a ty po naszym rozstaniu, czyli po naszej rozmowie, natychmiast zadzwoń do drugiej połowy i powiedz, żeby się pomału pakowała i szykowała kreację. Co ty na to?
1: Dobrze.
0: Dobra, Krzysztof, w takim razie wielka przyjemność będzie taka, że już teraz wręczam ci jedno podwójne zaproszenie na koncert 10 tenorów dla ciebie, mamo. Mam nadzieję, że twoja narzeczona już niebawem też będzie jakąś przyszłą mamą dla twoich dzieci, więc to będzie fantastyczne zaproszenie. Krzysztof, gratulacje wielkie w takim razie.
1: Dziękuję ci śliczne.
0: Proszę bardzo, gorąco cię pozdrawiam. A już teraz w Radiu Złote Przeboje powracamy do tych niezapomnianych dźwięków. To teraz słynna La Luna.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: A, to niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super! Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: O, cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
18: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
19: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Reklama.

0: Starship w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dużymi krokami zbliżamy się do wieczornej pory dnia, chciałbym się powiedzieć, bo w studiu już pojawił się on, czyli Mariusz Strmaszczyk i czas gwiazd.
1: Czas gwiazd, tak jest, nadejdzie od godziny 18, a dzisiaj tą naszą gwiazdą będzie Małgorzata Ostrowska. No i dowiecie się, czy nadal ma tremę, kiedy wychodzi na scenę, czego słuchała w latach 80. No i nie zabraknie dziś po 18 świetnych kawałków, takich jak Szklana Pogoda czy też Meluzyna.
0: Mariusz Strmaszczyk z wami od 18 do 21, Wojtek Babiaczek. No to cudownych godzin weekendowych wam jeszcze życzę, z takimi dźwiękami jak choćby ten, to Whitney Houston.

Radiu Złote Przeboje. Powoli dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzimy też pogodę na niedzielę, a także rozpocznie się czas gwiazd. Dzisiaj wieczór z Małgorzatą Ostrowską.

0: Mnóstwo show, uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu, tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Sobota, 18 na zegarach, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Ukraińcy kontynuują ataki w głębi Rosji, celują w obiekty przemysłowe. USA i Iran z optymizmem mówią o szansach na porozumienie kończące wojnę. Influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, straci prawo pobytu w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraina uderzyła w rosyjski zakład położony 1700 kilometrów od granicy, potwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To kolejny ważny obiekt przemysłowy Rosji zaatakowany w ostatnim czasie przez Kijów. Więcej o sytuacji za naszą wschodnią granicą Cezary Jaszczyk.
12: Zełenski przekazał, że zakład Metafrax położony w okolicach Permu odpowiada za produkcję na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki, w tym komponentów do dronów i samolotów. Prezydent określił atak jako ukraińską formę sankcji na Rosję. Niemalże w tym samym czasie doszło do uderzenia na terminal naftowy w Noworosyjsku. Na terenie obiektu wybuchł pożar. W nocy ukraińskie drony uderzyły też w skład ropy w Teodozji na Krymie. Miejscowe media donoszą już o problemach z dostępnością benzyny w Sewastopolu.
11: Wojna z Iranem może zakończyć się nawet dziś lub za kilka dni, ocenił szef dyplomacji USA Marco Rubio. W podobnym tonie wypowiada się Iran. Teheran poinformował, że w negocjacjach ze stroną amerykańską pojawiła się tendencja dążąca do zbliżenia. Sprawca rajdu nad morskie oko zostanie rozliczony, poinformował minister spraw wewnętrznych. Przekazał, że na wniosek policji trafi on na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Polski na 5 lat. A to wszystko przez naruszenie porządku publicznego. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem nad morskie oko, gdzie jest oczywiście zakaz wjazdu. Chwalił się tym w internecie. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Na jednym z największych w Polsce rynku hurtowym są już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
13: Bardzo popularna kapusta młoda, tak? Jeszcze tam 10 dni temu trzeba było za nie zapłacić 5, 6, 7 zł za sztukę. Obecnie to już można taką młodą główkę kupić w okolicach 3 zł. Młode ziemniaki, brzodkiewki, koperek, rabarbar, tak? Taki typowy symbol lata. Pomidory malinowe, specjalność polskich plantatorów. Chyba najsmaczniejsze na świecie obecnie kosztują około 7-8 zł za kilogram.
11: I jak dodaje ekspert, wystarczy jeszcze trochę słońca, żeby pojawił się wysyp tanich truskawek.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Jeśli chodzi o pogodę, no to jutro będzie naprawdę bardzo, bardzo ciepło. W centrum około 27 stopni, w okolicach Katowic 28. No, nieco chłodniej nad morzem, bo tam może spaść temperatura poniżej 20 stopni, ale jutro trzeba uważać na przykład na opady deszczu, a także burze. Dzień dobry, dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Będzie dzisiaj mnóstwo anegdot i ciekawostek związanych z Małgorzatą Ostrowską. Tak jest w Radiu Złote Przeboje już za chwilę. Ale teraz się rozbudźmy, dajmy głośniej. Mariusz Stelmaszczyk, jestem, ode mnie Son of Jamaica.

0: Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej. Tekst do Szklanej Pogody napisał Marek Dutkiewicz, a kompozytorem muzyki był Grzegorz Stróżniak. To jest taki metaforyczny portret polskiego społeczeństwa początku lat 80. uwięzionego w ogromnym marazmie późnego PRL-u oraz też realiach stanu wojennego. To właśnie dlatego piosenka szybko stała się hitem lat 80. No i wiele osób mogło się utożsamić właśnie z tym tekstem. A tak o utworze w Radiu Złote Przeboje opowiadała Małgorzata Ostrowska.
1: Jeśli chodzi o Szklaną Pogody, to myślę, że ona przez długi czas rzeczywiście tak jak mnie uskrzydlała, tak mnie obciążała. Ale na szczęście przyszły inne piosenki, które troszeczkę zdejmują ze mnie ciężar Szklanej Pogody. Gołębi Puch i na przykład kompletnie inny Adriatyk, albo Lawa, albo równie energetyczna Meluzyna. To są wszystko utwory, które między siebie podzieliły ten ciężar zaszufladkowania artysty.
0: A zostając jeszcze przy interpretacji piosenki, Szklana Pogoda odnosi się też do izolacji i chłodu emocjonalnego tamtych lat. Piosenka utożsamiana była z życiem w blokowiskach i patrzeniem na świat przez szybę. Z kolei szyby niebieskie od telewizorów odnoszą się do jedynej dostępnej wówczas rozrywki i formy ucieczki, czyli telewizji, która w nocy rozświetlała okna blokowisk. No to posłuchajmy. W Radiu Złote Przeboje, Lombard, Szklana Pogoda.

0: Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrawskiej.
1: Droga pani z telewizji, co wieczór cała drze, ty tak dzielnie pani, mój toczy drogi za obonami, aż brakuje mi tchu.
0: A czy sama czuje się legendą?
2: Wiem, że tak jestem pojmowana, określana często, ale zawsze mnie to trochę peszy, bo nie wiem, czy ja dorosłam już do takiego momentu, żeby być legendą, ale być może w świadomości ludzkiej tak.
0: Natomiast legendą na pewno stał się utwór Meluzyna. Meluzyna.

Meluzyna powstała w 1985 roku. Słowa napisał Krzysztof Grabowski, a skomponował muzykę Andrzej Korzyński. Wszystko to na potrzeby filmu Podróże pana Kleksa z Piotrem Franczewskim. Piosenka pojawia się w filmie w momencie, kiedy Kleks ze swoją załogą docierają do królowej Aby, w którą wcieliła się Małgorzata Ostrawska, a władczyni zaczyna snuć pewną opowieść. Meluzyna opowiada historię tajemniczej istoty, która zakochała się w równie tajemniczym pustoraku. Kto nie widział Kleksa, no to sprawa do nadrobienia. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Małgorzata Ostrawska, Meluzyna.

0: cię!
1: Co za numer!
0: Co ciekawe! Co?

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: To niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka? Oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
16: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
17: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
18: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Czas gwiazd.
1: Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej. Tym razem zaglądamy do roku 1985, kiedy to powstał kawałek Gołębi Puch.
2: Cisza zagra, wokół nas się zbił Gołębi Puch, perfidny kicz.
1: Numer znajdziemy na 5. albumie Lombardu Anatomia. Skomponował go Grzegorz Stróżniak, natomiast słowa napisała ówczesna wokalistka Lombardu, obdarzona cudownym rockowym głosem, a więc Małgorzata Ostrowska.

zaraza każda noc przynosi znów bezsensowny ból, ołów, nie gołębi puch, ma traktować o samsarze, czyli cyklu wcieleń, którego jesteśmy niewolnikami i też cierpieniu duszy czekającej na kolejną, doskonalszą reinkarnację. Muzycznie utwór świetnie oddaje klimat polskiego rocka lat 80. Chłodne syntezatory, charakterystyczny puls perkusji i bardzo teatralny wokal Ostrowskiej sprawia, że gołębi puch do dzisiaj brzmi niezwykle charakterystycznie. No i sprawdźmy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: Godzina 19 wybiła, Mariusz Stelmaszczyk jestem, czas gwiazd dzisiaj w Radiu Złote Przeboje z Małgorzatą Ostrowską. Zresztą sama Małgorzata Ostrowska już za chwilę opowie, czy nadal jeszcze odczuwa tremę. A teraz dajcie głośniej, Mariusz Stelmaszczyk jestem i mam dla Was Lubega, Mambo Number 5.
10: Radio Złote Przeboje.
11: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowie o tremie.
1: W momencie, kiedy wychodzę na scenę, zawsze mam tremę. Zawsze mam tremę.
2: To zdrowo.
1: Ponieważ coś się zawsze może wywrócić i czasami się wywraca, co mi tylko to potwierdza.
2: Tak.
1: Ale czuję emocje wielkie. Mało tego, ja jestem w pozycji osoby, w takiej pozycji, w której nigdy w życiu bym się nie znalazła bez muzyki, bo ja jestem mało przebojowa, ja nie jestem człowiekiem, który prze do przodu,
2: pcha się
1: który,
2: na nagłówki gazet,
1: pcha się na nagłówki, krzyczy, skupia uwagę otoczenia, nie. Prawdopodobnie gdzieś bym tam przemykała sobie, nikt by na to nie zwrócił uwagi. Życie postawiło mnie na scenie, mam tam ludzi, którzy mnie słuchają. Coś nieprawdopodobnego. Nigdy w życiu, nie będąc Małgorzatą Ostrowską, piosenkarką, wokalistką, artystką, jak tego nie nazwiesz, nigdy w życiu bym tego nie osiągnęła. A poza tym, jak zaczyna grać muzyka, to ja rzeczywiście doświadczam jakiegoś wielkiego przypływu energii. Tak mnie energetyzuje.
2: A też mi się wydaje, że tutaj jeszcze jedno słowo. Najzwyklejsze, najprostsze, a może nie najprostsze, bo to w sumie nie jest takie łatwe do osiągnięcia w życiu, wbrew pozorom, jak można popatrzeć, to pojawia się takie poczucie szczęścia.
1: Tak, ale to z tą energią się zgadza. Tak,
2: to szczęście, ta radocha.
1: Zaczyna
2: taka
1: się muzyka, to się ze wszystkim zgadza. I z tą energią, której przypływ czuję, i z tym, że ktoś mnie słucha i że bardzo wiele osób mnie słucha. I przeżywa, że jestem w stanie dostarczyć im energii, czegoś fajnego, bo ludzie najczęściej jednak wychodzą totalnie uśmiechnięci z bananem na twarzy. Mówię o wyjściu z koncertu.
2: Tak.
1: Więc to jest piękne.
0: A my słuchamy już teraz Mister of America, Małgorzata Ostrowska w Radiu Złote Przeboje. Kiedy gna!

0: Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiada, jak gra się z synem.
1: Mój syn, po pierwsze, nikt mu nie zakazywał zajmowania się muzyką, ale też nikt go na siłę nie pchał w tym kierunku. On był tym zainteresowany, jest świetnym znawcą muzyki także i musiał po pierwsze najpierw pograć i założyć na przykład swój zespół, żeby udowodnić, albo nawet nie tyle udowodnić, żeby pokazać, że jest tym naprawdę zainteresowany, że nie jest to tygodniowa fascynacja. Potem został u mnie zatrudniony jako pracownik techniczny, nosił paczki, ustawiał sprzęt, robił próby przed koncertami i to trwało 8 lat. 8 lat pracował na to, żeby wejść na scenę i pograć, zagrać jako muzyk. Przez te 8 lat sumiennie uczył się grania. No.
0: A my słuchamy Lombard, taniec pingwina na szkle, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiada, czego chciałaby się jeszcze nauczyć.
1: Na pewno chciałabym sięgnąć do innych dziedzin sztuki. Na przykład chciałabym nauczyć się i malować. A tak ładnie. Tak fajnie. Nie chodzi mi o...
2: A właśnie bardziej tworzyć. Malunek, czy szkic na przykład? Czy bardziej malowanie, czy bardziej szkic? Czy...
1: Nie, jeżeli takie... to malowanie. Takie tak. Klasyczne farby. Chciałabym grafikę komputerową ogarnąć tak poważnie. Chciałabym nauczyć się... To są rzeczy, które gdzieś tam sobie spróbowałam. Wiem, że są interesujące. Kompletnie nie mam czasu, żeby to rozwijać. Nie wiem, no chciałabym na przykład nauczyć się montażu filmu, ale tak poważnie, tak żeby to było super.
2: Tak, że masz poczucie satysfakcji. Kurczę,
1: chciałabym się nauczyć grać na fortepianie, chociaż skończyłam szkołę muzyczną, nie umiem grać. Umiem zagrać z nut, co nie znaczy, że umiem grać.
2: A to kiedyś chyba też powiadałeś, że chyba raz podczas koncertu za czasów Lombardu,
1: tak,
2: że
1: to było że zagraliście. Totalna.
2: Bo to mi się skojarzyło, Krzysiek Grabowski z Piżamy i ze Strachów na Lachy opowiadał, że jak jesteś na moim koncercie, to masz gwarancję, że każdy koncert jest inny. Bo ja jak śpiewam, to ja nie słyszę, ja nie trafiam, więc zawsze śpiewam inaczej i oczywiście tutaj pół żartem, to wiadomo, to trochę żartował, ale też pół żartem, pół serio właśnie ta wypowiedź mi się skojarzyła, jak często jest coś pytano o grę na instrumencie.
1: No nie gram, zasadzie, nie urodziłam się do grania na instrumencie.
2: A to też przez tą,
1: chciałabym to zmienić.
2: Przez tą ekspresję też, oprócz tego, że jakoś nie
1: tak, emocjonalność. Tak, ja nawet rytmicznie nie potrafię na tamburinie zagrać.
2: Spoko. Ja uczyłem się w szkole podstawowej, była muzyka, kazali mi grać na flecie. Oczywiście zupełnie mi to nie wychodziło, więc moja mama poszła specjalnie do nauczycielki i poprosiła, żebym nie grał na flecie, więc wręczyli mi cymbałki, też nie wyszło.
1: Nie.
2: Więc...

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: 20 na zegarach. Sobota to jest dobry moment, żeby się odprężyć. Też przypominam, że dziś trwa Czas Gwiazd z Małgorzatą Ostrowską, z którą za chwilę powspominamy lata 80. I tak a propos lat 80. No to mam dla Was kawałek, który myślę, że każdy z Was zna bardzo dobrze od pierwszej do ostatniej nutki. A więc Modern Talking, You Are My Heart, You're My Soul.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która tak wspomina lata 80.
1: Lata 80. to jest mnóstwo, morze melodii.
2: Tak.
1: A muzyka, no to jest melodia, no. Oczywiście, rzeczywiście jest pewien powrót, dlatego że tuż przedtem był pewien przesyt jakichś takich produkcji, piosenek, które często łamały wszystko. To oczywiście są poszukiwania.
2: Oczywiście tak.
1: Ale ja myślę, że po prostu był niedosyt melodii. I dlatego do tego wracamy.
2: Tak sobie też pomyślałam, że zadam to pytanie o lata 80. No wiadomo, że jeśli chodzi o Polskę, no to myślimy o tej szarzyźnie, ale czy jest jakaś taka rzecz, o której pani myśli, za co uwielbia lata 80., odchodząc od tego ocet na półkach i tak dalej?
1: Za muzykę.
2: Tak.
1: Szarzyzna, ocet, musztarda, kolejki po chleb. Ale muza była super, cała sztuka była super, bo tak to jest jakoś w społeczeństwie, że jak jest niedobrze społecznie, to sztuka się rozwija, wiesz, bo być może jest tak, że musi być taki, że sztuka jest tym wentylem.
2: No to
1: gdzie,
2: na pewno.
1: Gdzie uchodzi wszystko, cała frustracja, wszystko to, czego nie chcemy w tym dookoła, to ma tu swój upust w twórczości.
2: A w Radiu Złote Przeboje połowa lat 80. album Anatomia Lombard. Mam dość.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiada, czego słuchała w latach 80.
2: To były trudne czasy i to jakby z tego wychodziliśmy wtedy. Także coraz więcej było tych rzeczy, które ludzie przywozili z zachodu albo docierały jakimś cudem tutaj. Ale nadal było to, no niewiele. No, był David Bowie.
1: No tak, gdzieś tam się
2: byli Stonesi, byli Beatlesi, bo to było zawsze. Było Eurythmics, pamiętam. Akurat nie wiem w tej chwili, jak sobie próbuję uruchomić te drzwi lata 80, czego ja słuchałam.
1: Tak. Wszystko lubię, tak, co pani wymieniła.
2: Więc... tego typu rzeczy słuchałam.
1: Tak, no to ja słucham tego samego.
2: Generalnie co tego, co dotarło.
1: A my docieramy do roku 1983 i albumu Śmierć w dyskotece, gdzie znajdziemy kawałek Droga Pani Stevie.

Droga Pani Stevie to jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenek Lombardu, utwór z satyrycznym komentarzem na temat wpływu ówczesnej telewizji na społeczeństwo. No właśnie, ale czy tylko ówczesnej? Kawałek, można tak powiedzieć, wyprzedzał swoje czasy. Dzisiaj wielu słuchaczy interpretuje go wręcz jako komentarz do współczesnych mediów, influencerów czy też telewizyjnych celebrytów. Choć piosenka powstała ponad 40 lat temu, no to jej przekaz nadal brzmi bardzo, bardzo aktualnie. Zresztą sprawdźcie. Lombard, Droga Pani Stevie w Radiu Złote Przeboje.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która tak opowiada o wizerunku scenicznym.
1: Bardzo istotne jest, żeby to, co wewnątrz i to, co pokazujemy na zewnątrz, było spójne, bo tylko wtedy jest szczere i autentyczne. Czyli bardzo często, albo najczęściej w naszym wykonaniu zawsze, wizerunek jest odzwierciedleniem tego, co mamy wewnątrz. Ja dzisiaj wyglądam, jak wyglądam, bo ja przeszłam już ten etap. Ja już zrzuciłam z siebie wszystkie, no parę elementów zostało, bo bez tego, bez kolczyka, bez bransoletek może by było zbyt drastycznie.
0: Ale kolory cały czas są.
1: Kolory są, ale ja ograniczam je. Ograniczam je, bo taką mam potrzebę. Gdzieś jest pewien przesyt i się wszystko usuwa. Przyjdzie moment, być może, zresztą przychodzą momenty, że jakieś elementy się włącza. To ja oczywiście w 80-tych latach miałam charakterystyczny wizerunek, do którego nawet pół głowy goliłam, bo brakowało mi miejsca do malowania. Ale w tej chwili tego nie chcę. Owszem, to mógł być sygnał na płycie. Ja teraz tego nie chcę, na scenę nie wychodzę z takim makijażem, ale za to moi koledzy wszyscy robią sobie dokładnie taki make-up. I to jest piękne.
0: A my słuchamy teraz zespołu Lombard, Adriatyk, Ocean Gorący, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po 17:00. Miłego wieczoru. Hej.